0: Blaszpelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio RSK.
2: Przeudaj się daleko, podróż gdzieś.
3: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Piła News.
1: W dzisiejszym magazynie reporterów Eski Piła zabieramy Was w podróż w czasie. Najpierw historia lotniczej Piły, a później wycieczka za miasto. Zostańcie z nami. Zaczynamy od pilskiego lotniska. To prawda, że jest ono jednym z najstarszych w Europie?
2: Tak, lotnisko w Pile działa od roku 1913, czyli zaledwie dekadę po pierwszym locie braci Wright. To absolutny początek ery lotnictwa. Niemcy zbudowali tu duży kompleks. Zakłady lotnicze Ostdeutsche Albatros Werke. Obok lotnisko i szkołę pilotów. W szczycie, jeszcze w czasie I wojny światowej, służyło tu około 2000 ludzi.
1: I wśród nich byli też Polacy?
2: Tak, szkolili się w niemieckiej szkole pilotów, choć byli dyskryminowani. Zdobyte tu doświadczenie wykorzystali później w Powstaniu Wielkopolskim i przy budowie polskiego lotnictwa wojskowego.
1: Jaką rolę lotnisko odegrało w czasie I wojny światowej?
2: Prowadzono stąd loty rozpoznawcze i bojowe. Najpierw przeciw armii rosyjskiej, później przeciw powstańcom wielkopolskim. Z Piły startował samolot, który 8 stycznia roku 1919 zaatakował powstańców w Chodzieży. Został zestrzelony, a pilotem okazał się porucznik Neder, a z niemieckiego lotnictwa z 26 zwycięstwami.
1: Tu nie tylko latano, ale też produkowano samoloty. Jak duża była fabryka Albatros?
2: Zatrudniała około 2,5 tysiąca robotników. W czasie wojny wytwarzała kilkadziesiąt maszyn miesięcznie. Łącznie powstało tu ponad 1600 samolotów, w tym słynne Albatrosy i licencyjne Fokkery, na przykład Fokker D7, najlepszy niemiecki myśliwiec końca wojny. Krótko przed rokiem 1914 Niemcy zbudowali w Pile trzytorową halę dla sterowców typu Zeppelin. W czasie wojny służyły do rozpoznania i nalotów, później także do lotów komunikacyjnych, nawet przez Atlantyk.

0: ucieczka Alojzego Błażyńskiego.
1: 19-letni mechanik, bez uprawnień pilota, w styczniu 1919 roku wsiada do samolotu, startuje z Piły i leci na Ławicę pod Poznaniem, już w polskich rękach. Ryzyko było ogromne, ale lot się udał.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
0: Podobnie Kazimierz Rybicki. Uciekł z garnizonu, wstąpił do powstańców, później walczył w armii generała Andersa, a po wojnie wrócił do Piły.
1: I został jednym z nielicznych Pilan odznaczonych orderem Virtuti Militari 4 i 5 klasy. To pokazuje, jak losy miasta i lotniska splatały się z polską historią.
0: A jednocześnie Piła staje się miejscem, przez które przechodzi fala niemieckich uciekinierów z Poznańskiego i Pomorza.
1: W halach dawnej fabryki samolotów powstaje obóz przejściowy dla około 50 tysięcy osób. Później trafiają tam także niemieccy okupanci wycofywani z Polski. To już twarda, powojenna rzeczywistość.
0: A jednak w okresie międzywojennym lotnictwo do Piły wraca.
1: Wbrew traktatowi wersalskiemu działa tu znów silny garnizon i czynne lotnisko. Lądują samoloty pocztowe, a w roku 1928 trójsilnikowy Junkers Ju-52 wpada do Gwdy w rejonie Koszyc.
0: Kilka lat później, w lipcu 1932 roku, na pilskim lotnisku ląduje samolot z Adolfem Hitlerem.
1: Przyjeżdża na wielki zlot bojówek hitlerowskich. Na stadionie miejskim gromadzi się około 10 tysięcy osób, a Piła staje się ważnym punktem na mapie rodzącej się III Rzeszy.
0: Od tego momentu lotnisko zaczyna się zmieniać w twierdzę.
1: W 1936 roku ruszają fortyfikacje, wchodzą doborowe jednostki. Wcześniej zakłady Albatros łączą się z Focke-Wulfem, a Niemcy budują nowoczesną bazę. 3 betonowe pasy startowe, sieć dróg kołowania, hangary, magazyny, składy paliw.
0: Najdłuższy pas miał ponad 1,5 kilometra długości.
1: Dokładnie, 1525 metrów długości i 75 szerokości. Do tego słynny Blaszak, hangar z dachem z blachy falistej, który stoi do dziś i służy aeroklubowi ziemi pilskiej.
0: W czasie II wojny światowej Piła staje się wielkim zapleczem remontowym Luftwaffe.
1: W halach dawnej fabryki Albatros naprawia się Messerschmitty, Focke-Wulfy, a nawet samoloty odrzutowe. Pracują tam jeńcy z wielu krajów. Tygodniowo remontuje się 2-3 samoloty, które po próbach naziemnych trafiają do Blaszaka na obloty.
0: I to wszystko pod koniec wojny staje się celem alianckich nalotów.
1: W Zielone Świątki 1944 roku bombardują Piłę, chcąc zniszczyć zakłady lotnicze. Bomby chybiły, ale kolejne ataki i klęski na wschodzie przyspieszają rozbudowę umocnień. Schrony, gniazda karabinów maszynowych, artyleria przeciwlotnicza, sieć transzei wokół lotniska.
2: Historia miasta w radiu SK Piła.
0: I w takim stanie Piła wchodzi w rok 1945 jako twierdza z 26-tysięcznym garnizonem. Jak wyglądało wyzwolenie miasta z perspektywy lotniska?
1: Wojska 1. Frontu Białoruskiego docierają tu 1 lutego. Walki trwają od 27 stycznia do 14 lutego. Miasto jest silnie ufortyfikowane. Zniszczonych zostaje około 65% zabudowy, a jeśli chodzi o lotnisko, około 80% obiektów. W dobrym stanie pozostaje tylko Blaszak i kilka baraków.
0: W ostatnich godzinach walk nad Piłą pojawia się para Jaków-9 z 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa.
1: Lecą kapitan Olek Matwiejew i porucznik Gabis. Podczas ataku na lotnisko samolot Matwiejewa zostaje trafiony przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą i rozbija się przy dzisiejszej ulicy Chopina.
0: Po wojnie na lotnisku stacjonują jednostki radzieckie i tu pojawia się ta czarna dziura w historii.
1: Lata 1945-1952 są słabo udokumentowane. Wiadomo, że Rosjanie bazują tu z dywizją lotniczą, korzystają głównie z jednego pasa, nie inwestują w odbudowę i przed wyjściem w roku 1952 wywożą wszystko, co ma wartość użytkową.
0: I wtedy zaczyna się polski rozdział historii pilskiego lotniska.
1: 14 sierpnia 1952 roku zapada rozkaz o utworzeniu w Pile 16 Dywizji Lotnictwa Szturmowego. Dowódcą zostaje pułkownik pilot Mikołaj Taralin, a w tym samym czasie do Piły przebazowuje się 6. Pułk Lotnictwa Szturmowego, którego korzenie sięgają frontu wschodniego.
0: Pierwsze lądowania w Pile nie obyły się bez przygód.
1: W październiku 1952 roku podczas przebazowania z Bednar pierwszy IU-10 ulega awarii przy lądowaniu. Na szczęście załoga wychodzi bez obrażeń, a 15 października wszystkie samoloty są już bezpiecznie w Pile.
0: Warunki były wtedy dość surowe. Zniszczone koszary, brak hangarów, mało mieszkań.

0: Żołnierze równolegle szkolą się i odbudowują infrastrukturę. W roku 1953 piloci osiągają łączny nalot 5150 godzin. Biorą udział w ćwiczeniach i pomagają przy odgruzowywaniu miasta.
1: W połowie lat 50. w Pile pojawiają się pierwsze samoloty odrzutowe.
0: To przełom. Tłokowe Iły-10 zastępują MiG-15 i ich polskie odpowiedniki LIM-1, LIM-2. W roku 1957 pułk jest już całkowicie przezbrojony w odrzutowce i zmienia profil na myśliwsko-szturmowy, a 16. Dywizja staje się Dywizją Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia Eskapiła. Eskapiła.
1: Ale żeby w pełni wykorzystać odrzutowce, trzeba było przebudować lotnisko.
0: Stare poniemieckie pasy były za krótkie. W drugiej połowie lat 50. wchodzi wojskowa firma budowlana. Powstaje nowa, długa, na około 2000 metrów droga startowa. Nowe drogi kołowania i rozbudowane zaplecze koszarowe.
1: W tym czasie do Piły trafia 51. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego, więc bazują tam dwa pułki bojowe.
0: Od roku 1956 do 70. Piła jest jednym z największych garnizonów lotniczych w Polsce. Szkolenie jest intensywne, także na lotniskach polowych. Wprowadzane są nowe limy i nowe elementy szkolenia, w tym loty nocne i z odcinków dróg publicznych.
2: Historia miasta w radiu Eskapiła.
1: Jednym z najbardziej spektakularnych epizodów były defilady lotnicze. W roku 1966 piloci lecą w formacji Tafla, złożonej z 64 samolotów.
0: To do dziś największa figura defiladowa w historii polskiego lotnictwa wojskowego. 3 lata później tworzą nad Warszawą 2 stylizowane miecze grunwaldzkie z 54 maszyn. Ogromne wyzwanie organizacyjne i szkoleniowe.
1: W tym samym okresie testuje się też lądowanie na gruntowych lotniskach polowych.
0: Podczas ćwiczeń Jesienne Niebo w roku 1966 w ciągu doby przygotowano z pola eksperymentalną płaszczyznę do lądowania. Limy startowały i lądowały na dopalaniu, w tumanach kurzu. Eksperyment na granicy ryzyka, którego już nie powtórzono.
1: W połowie lat 60. w Pile pojawiają się zmodernizowane LIM-6 BIS, uzbrojone w wyrzutnie rakietowe.
0: To wymusza nowe sposoby działania. W Pile powstaje koncepcja ataku z manewru Koniczynka, opracowana pod kierunkiem podpułkownika Mieczysława Zadary. Sprawdza się tak dobrze, że trafia do programów szkolenia całego lotnictwa bojowego i jest stosowana do dziś.
1: W latach 70. i 80. Piła przygotowuje się do samolotów naddźwiękowych.
0: W pierwszej połowie lat 80. buduje się schronohangary, nowe składy paliw, rozbudowuje centralną płaszczyznę postojową. 13 listopada 1984 roku do Piły przebazowują się pierwsze Su-22, a 14 grudnia odbywa się pierwszy start z pilskiego lotniska.
1: Zainteresowanie garnizonem jest ogromne, ale tempo szkolenia początkowo niewielkie.
0: Brakuje instrukcji po polsku, doświadczonych instruktorów, są problemy techniczne. Do przeszkolenia dopuszcza się tylko pilotów partyjnych, a ci z rodziną na zachodzie są skreślani. Wielu świetnych pilotów odchodzi, choć dywizja notuje rekordowy nalot – ponad 16 tysięcy godzin.
1: A jednocześnie pojawia się nowy problem – hałas.
0: Su-22 to zupełnie inna skala dźwięku. Gdy rusza szkolenie nocne, cierpliwość mieszkańców się kończy. Sprawa hałasu trafia do sądów i do Sejmu. A brakuje pieniędzy i pomysłu, jak to rozwiązać.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia Eskapiła.
1: W drugiej połowie lat 80. Piła staje się centrum szkoleniowym dla pilotów z innych baz. Wśród dowódców przewijają się nazwiska, które później pojawiają się na najwyższych stanowiskach w polskim lotnictwie.
0: Wielu z nich po służbie w Pile zostaje dowódcami korpusów, zastępcami dowódców lotnictwa, komendantami szkół. Garnizon ma też swoich zasłużonych pilotów Rzeczypospolitej Polskiej, a kapitan Bronisław Chochorowski, który zginął w locie eksperymentalnym, zostaje uznany bohaterem czasu pokoju.
1: Ale ta historia ma też ciemną stronę – wypadki.
0: W latach od 1952 do 1996 w trakcie wykonywania zadań lotniczych ginie 28 pilotów. 3 zostaje ciężko rannych. To cena służby w lotnictwie bojowym.
1: I wreszcie koniec pewnej epoki. 31 grudnia 1998 roku 6. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego zostaje rozformowany. I to jest moment, w którym nasza podróż w czasie z Piły przenosi się za miasto, do Ujścia. Kalwaria, czyli zespół kapliczek Drogi Krzyżowej?
0: Dokładnie. Kilkanaście kilometrów od Piły, na wzgórzu nad Notecią, znajduje się Kalwaria Ujska, rozległy zespół sakralny wkomponowany w krajobraz. To miejsce modlitwy i zadumy, ważny punkt tożsamości lokalnej społeczności, zupełne przeciwieństwo hałaśliwego lotniska.
1: Te dwa miejsca, oddalone o kilkanaście kilometrów, tworzą oś opowieści o regionie. Od huku silników po ciszę ścieżek kalwaryjskich. Oba są częścią tej samej historii północnej Wielkopolski. Dwa światy, jedna historia regionu.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Kalwaria Ujska to wyjątkowy zespół kaplic na wzgórzach w Ujściu, tworzony od końca XIX wieku przy kościele świętego Mikołaja z inicjatywy proboszcza Franciszka Rękawica. Przez 16 lat zbudowano 18 kaplic, każdą w innym stylu, od pieczar przez neomauretańskie łuki po kaplice przypominające grecką świątynię czy nawet meczet. Najbardziej rozpoznawalna była dwupoziomowa stacja 12 na Niewielkiej Górze z tarasami z głazów, krzewami i mozaikowym ołtarzem.
0: Czyli coś znacznie więcej niż zwykła droga krzyżowa przy kościele. Jak szybko stało się to ważnym miejscem?
1: Już od 1895 roku w każdą pierwszą niedzielę lipca odbywa się tam odpust ku czci najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. W dwudziestoleciu międzywojennym przyjeżdżało nawet około 20 tysięcy pielgrzymów rocznie z procesją i jarmarkiem u stóp wzgórza.
0: A potem przyszła wojna. Co zostało z tej przedwojennej kalwarii?
1: W latach 40. Niemcy kazali zburzyć wszystkie kaplice. Część wysadzono, a gruzem utwardzono ścieżki. Ocalał tylko zameczek Bellevue, który był punktem widokowym i zapleczem dla pielgrzymów. Po wojnie proboszcz Jan Felicki próbował kalwarię odbudować, ale władze blokowały pracę. Kończyło się na drewnianych krzyżach i skromnych inicjatywach.
0: Czyli przez lata to była raczej pamięć niż realne miejsce.
1: Trochę tak, choć krok po kroku wracało życie. W latach 60. w ruinach Bellevue urządzono kaplicę Grobu Pańskiego i zaczęto odprawiać wielkopostne nabożeństwa. W 1974 ustawiono betonowe figury 14 stacji i ogrójca, a po 1997 roku ruszyła tak zwana Nowa Kalwaria. Zbudowano m.in. pierwszą, drugą, dziesiątą i 13 stację.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
0: I na tym koniec. Czy ta historia wciąż się pisze?
1: Wciąż się pisze. W 2020 roku powstał nowy komitet odbudowy, a w 2023 odtworzono stację 10 i rozpoczęto remont zamku kaplicy Grobu Pańskiego. Dzisiaj mówi się o trzech warstwach. Starej kalwarii z czasów księdza Rękawica, stacjach figurach z lat 70. i nowej kalwarii, której odbudowa nadal trwa.
2: SK Piła News.
1: Człowiek, który z małego mieszczańskiego domu nad Gwdą doszedł do najwyższych urzędów w państwie i zmienił polską naukę, przemysł oraz szkolnictwo. A wszystko zaczęło się w Pile. O tym dzisiaj w magazynie reporterów Radia SK Piła. Zostańcie z nami.
0: Historia Stanisława Staszica to trochę gotowy scenariusz filmowy. Z jednej strony skromny syn pilskiego burmistrza, z drugiej minister stanu, reformator, filozof, geolog, organizator szkolnictwa i przemysłu, a przy tym człowiek bardzo niejednoznaczny, z poglądami, które dziś budzą spore emocje.
1: I do tego jeszcze ksiądz, który przez ostatnie prawie 20 lat życia nie nosił sutanny i nie pełnił posługi. Brzmi jak ktoś, kto lubił chodzić pod prąd.
0: Zdecydowanie. Zacznijmy jednak od początku, czyli od Piły. W połowie XVIII wieku w części miasta zwanej Zamościem rodzina Staszyców miała swój folwark. Dom mieszkalny, stodoła, obora, owczarnia. Typowe mieszczańskie gospodarstwo. I właśnie w tym domu w listopadzie 1755 roku urodził się Stanisław.
1: Ten dom to dzisiejsza słynna Staszicówka przy ulicy Browarnej?
0: Tak, ten sam. Wzniósł go ojciec Stanisława, Wawrzyniec Staszic, burmistrz Piły. Co ciekawe, burmistrzem był także dziadek. Matka, Katarzyna z Mędlickich, też pochodziła z pilskiej rodziny mieszczańskiej. Czyli żadnej arystokracji, tylko ambitne mieszczaństwo, które stawiało na edukację.
1: I ta edukacja szybko wyniosła młodego pilanina daleko poza rodzinne miasto.
0: Najpierw było kolegium jezuitów w Poznaniu, potem seminarium duchowne i święcenia kapłańskie. Ale Staszic nie zatrzymał się na tym etapie. Wyjechał na studia do Francji, do paryskiego Collège de France, gdzie zgłębiał nauki fizyczne i przyrodnicze. Tam poznał m.in. słynnego przyrodnika Buffona. Później studiował także w Lipsku i Getyndze. Podróżował po Alpach i Apeninach.
1: Jak na XVIII wiek, imponująca trasa. Z małej Piły prosto do europejskich centrów nauki.
0: I to właśnie te podróże ukształtowały go jako przyrodnika i geologa. Po powrocie do kraju został wychowawcą synów kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, a potem profesorem Akademii Zamojskiej. Otrzymał doktorat obojga praw, prowadził zajęcia z języka francuskiego, jeździł z rodziną Zamoyskich do Wiednia i Włoch.
1: Czyli trochę taki domowy nauczyciel, ale w wersji premium, z doktoratem, podróżami i wpływami.
0: Można tak to ująć. Jednocześnie Staszic coraz mocniej angażował się w życie publiczne. W czasie Sejmu czteroletniego przebywał w Warszawie. Pisał anonimowe traktaty polityczne, w których domagał się reformy państwa. Jego uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego i przestrogi dla Polski były wtedy szeroko dyskutowane.
1: I to jest ten moment, kiedy jego życiowa dewiza „być narodowi użytecznym” zaczyna nabierać realnych kształtów?
0: Dokładnie. On naprawdę wierzył, że obowiązkiem człowieka wykształconego jest praca dla dobra wspólnego. Po rozbiorach, kiedy państwo polskie upadło, skupił się na badaniach naukowych, głównie geologicznych i geograficznych. Podróżował po kraju, opisywał góry, złoża, rzeki. Wszedł między innymi na Krywań i Łomnice w Tatrach, co w tamtych czasach było wyczynem.
1: Czyli trochę taki wczesny łowca skał i górski eksplorator w jednym.
0: A do tego świetny organizator. Kiedy po epoce napoleońskiej odrodziło się Królestwo Polskie, Staszic wszedł do władz. Był ministrem stanu, członkiem Rady Stanu, zasiadał w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Współorganizował szkołę uniwersytecką w Warszawie i szkołę akademiczno-górniczą w Kielcach.
1: I tu wracamy do Piły, bo jego nazwisko do dziś najmocniej kojarzy się właśnie z górnictwem i przemysłem.
0: To zasługa jego pracy w Królestwie Kongresowym. Jako dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów przygotował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wznowił wydobycie węgla kamiennego w rejonie dzisiejszej Dąbrowy Górniczej, zainicjował budowę pierwszych w Królestwie Polskim hut cynku, czterech zakładów o wspólnej nazwie Konstanty oraz nowych ośrodków hutnictwa żelaza.
1: Czyli człowiek, który myślał o gospodarce w sposób bardzo nowoczesny, jak na swoje czasy.
0: I nie tylko o gospodarce. W swoich dobrach chrubieszowskich założył Towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie. Rodzaj spółdzielni, w której chłopi mieli udział w zyskach i współdecydowali o gospodarowaniu. To był absolutny przełom i dlatego Staszic jest uznawany za prekursora polskiej spółdzielczości.
1: Brzmi jak eksperyment społeczny, który wyprzedził epokę.
0: Tak, choć nie wszyscy byli zachwyceni. Mieszczanie z pobliskiego miasta, którzy mieli własne majątki, nie chcieli włączyć się do towarzystwa. Ale sam pomysł, by poprawiać los chłopów, był na tle ówczesnej Polski bardzo odważny.
1: No właśnie, bo z jednej strony mamy wizjonera, który walczy o prawa najbiedniejszych, a z drugiej człowieka o bardzo ostrych, wręcz skrajnych poglądach na temat Żydów.
0: To jest ta ciemniejsza karta w jego biografii. W przestrogach dla Polski pisał o Żydach w sposób, który dziś jednoznacznie określa się jako antysemicki. Nazywał ich szarańczą. Po roku 1815 uważał wręcz za największe nieszczęście Rzeczypospolitej. Krytykował Talmud, postulował zastąpienie judaizmu nową religią, którą nazywał mozaizmem.
1: Trudno to zignorować, zwłaszcza, że mówimy o kimś, kto jednocześnie był mecenasem żydowskiego wynalazcy Abrahama Sterna.
0: I to pokazuje, jak bardzo sprzeczny był to człowiek. Z jednej strony uprzedzenia i ostre słowa, z drugiej realne wsparcie dla konkretnego, utalentowanego człowieka. Dziś, opowiadając o Staszicu, trzeba mówić o obu tych wymiarach. O zasługach i o poglądach, które były krzywdzące.
1: Wróćmy na chwilę do Piły i do miejsca, w którym ta historia się zaczęła. Do domu przy ulicy Browarnej.
2: Pilskie zabytki w magazynie reporterów Eski Piła.
0: Dom Staszica, czyli popularna Staszicówka, to parterowy, podpiwniczony budynek z dachem dwuspadowym. W środku klasyczny układ z sienią na osi i dwoma traktami pomieszczeń. Pierwotnie ściany były w konstrukcji muru pruskiego z kamiennym przyziemiem. Dziś w dużej mierze jest to powojenna rekonstrukcja, ale zachowano oryginalne piwnice, część komina i dawny układ wnętrz.
1: A jak ten dom przetrwał burzliwą historię miasta?
0: Do końca XVIII wieku należał do rodziny Stasziców. Wawrzyniec sprzedał go w 1794 roku dzierżawcy, Christianowi Lenowi. Później przechodził w ręce innych pilskich rodzin, zabudowania gospodarcze rozebrano, ale sam dom pozostał w zasadzie niezmieniony. W XIX wieku narysował go Napoleon Orda i umieścił w swoim albumie widoków historycznych Polski.
1: Czyli już wtedy był lokalną ikoną.
0: Tak, choć nie udało się go wtedy wykorzystać jako centrum polskiego życia. W latach 20. XX wieku konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Pile i działacze Związku Polaków w Niemczech próbowali wykupić budynek, ale bez skutku. Prawdziwy dramat przyszedł w lutym 1945 roku, podczas walk o miasto. Południowa część domu została zniszczona przez pociski.
1: I tu wchodzi wątek powojennej odbudowy.
0: W 1947 roku powstał Społeczny Komitet Odbudowy Domu Staszica. Dzięki jego staraniom, a także pracy firmy Jurczyk i spółka, w latach 1947-1948 dom odbudowano z myślą o stworzeniu izby muzealnej. W 1955 roku na fasadzie zawisła tablica upamiętniająca Staszica.
1: A dziś to nie tylko muzeum, ale też miejsce wydarzeń kulturalnych.
0: Za domem jest niewielki ogród, w którym latem odbywają się koncerty. Po remoncie w latach 1985-1986 przywrócono budynkowi pierwotny wygląd zewnętrzny z drewnianą konstrukcją szkieletową na elewacjach. Mimo że to w dużej części rekonstrukcja, Staszicówka uchodzi za najstarszy zachowany budynek w Pile.
2: Historia miasta w radiu SK Piła.
1: Skoro jest dom, to musi być i muzeum. Jak to się stało, że w Pile powstała instytucja poświęcona właśnie Staszicowi?
0: Muzeum Stanisława Staszica powstało w 1951 roku. To efekt pracy ludzi skupionych w Komitecie Odbudowy Domu Staszica. Organizacyjnie nad wszystkim czuwało Muzeum Narodowe w Poznaniu, które wtedy opiekowało się placówkami terenowymi w dawnym województwie poznańskim.
1: Czyli na początku była to filia dużego wojewódzkiego muzeum.
0: Tak, uroczyste otwarcie odbyło się 21 stycznia 1951 roku. Co ciekawe, nie zachował się ani akt powołania, ani pierwotny statut. Wiadomo natomiast, że głównymi organizatorami byli dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Kazimierz Malinowski i Joanna Eckhardt. Założenie było proste – stworzyć muzeum monograficzno-biograficzne poświęcone Staszicowi.
1: Brzmi poważnie, ale obsada na początku była dość skromna.
0: Przez pierwsze dwa lata jedynym etatowym pracownikiem był woźny. Działalność merytoryczną prowadził Społeczny Komitet Opieki nad Domkiem Staszica, powołany w grudniu 1951 roku. Przewodniczył mu Kazimierz Czerwiński, nauczyciel i działacz społeczny. Dopiero 1 października 1953 roku stanowisko kierownika muzeum objął geochemik dr Ludwik Łakomy.
1: A potem ster przejęła osoba, która z muzeum związała się na długie lata.
0: Po dwóch latach Łakomego zastąpiła magister Stefania Porbadnik, historyk sztuki. Kierowała muzeum przez 3 dekady, co miało ogromny wpływ na jego rozwój. W tym czasie placówka stopniowo zmieniała charakter. Z czysto biograficznej stawała się regionalną, gromadząc zbiory z zakresu historii, sztuki, archeologii i przyrody całego regionu.
2: Historia miasta w radiu SK Piła.
1: I tu wchodzimy w gąszcz reform administracyjnych, które co kilka lat zmieniały losy muzeum.
0: W 1957 roku, w wyniku reorganizacji muzealnictwa, Muzeum Staszica przeszło spod zarządu Muzeum Narodowego w Poznaniu pod opiekę Miejskiej Rady Narodowej w Pile. Ten stan trwał do reformy administracyjnej w 1975 roku, kiedy Piła stała się miastem wojewódzkim.
1: A to oznaczało awans muzeum.
0: Dokładnie. Dawne muzeum regionalne automatycznie stało się Muzeum Okręgowym imienia Stanisława Staszica. Podlegały mu wtedy placówki w Trzciance, Złotowie, Rogoźnie, Wałczu, Mirosławcu, Skansen w Osieku i kilka mniejszych muzeów. W tej rozbudowanej strukturze dom przy Browarnej pełnił funkcję działu biograficznego, ale jednocześnie mieścił administrację, pracownię, stałą ekspozycję i wystawy czasowe.
1: Czyli w niewielkim, zabytkowym domu próbowano zmieścić całe muzealne imperium.
0: I to dosłownie. Dopiero w 1981 roku Muzeum Okręgowe dostało większy budynek w Parku Miejskim imienia Stanisława Staszica. Dzięki temu Staszicówka mogła wrócić do swojej pierwotnej roli – kameralnego muzeum biograficznego. W suterenie nadal organizowano wystawy czasowe, ale ciężar administracyjny przeniósł się do parku.
2: Pilskie zabytki w magazynie reporterów Eski Piła.
1: A potem przyszła kolejna fala zmian, tym razem związana z reformą samorządową.
0: W 1984 roku uchwalono ustawę o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Na jej mocy muzea regionalne podporządkowano lokalnym władzom. Od stycznia 1985 roku w Tile działały 3 samodzielne muzea. Muzeum Okręgowe imienia Stanisława Staszica, wyodrębnione Muzeum Stanisława Staszica oraz Muzeum Wyzwolenia Miasta Piły.
1: To ostatnie zlikwidowano w 1992 roku, a Staszicówka przeszła pod bezpośredni nadzór prezydenta miasta.
0: Dyrektorem został historyk Józef Olejniczak. Po reformie samorządowej z 1999 roku muzeum zostało skomunalizowane i stało się jednostką organizacyjną gminy Piła. Dziś to ważny punkt na mapie miasta, zarówno jako miejsce pamięci o Staszicu, jak i centrum lokalnej historii.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eskipiła.
1: Skoro mowa o pamięci, to warto przypomnieć, jak szeroko nazwisko Staszica jest obecne w Polsce.
0: Został odznaczony Orderem Orła Białego i Orderem Świętego Stanisława pierwszej klasy. Jest patronem około 200 szkół i kilku uczelni, w tym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a jego pomniki stoją w wielu miastach, między innymi w Warszawie, Poznaniu i oczywiście w Pile, gdzie są aż dwa.
1: A jak wyglądała pamięć o nim tuż po śmierci?
0: Zmarł w 1826 roku i został pochowany przy Pokamedulskim kościele na warszawskich Bielanach. W pogrzebie uczestniczyło około 14 tysięcy osób. Wykonywano też utwory Józefa Elsnera, nauczyciela Fryderyka Chopina.
1: I nawet po śmierci pozostał ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń.
0: Przez kilka lat jego grób był miejscem spotkań warszawskiej młodzieży i środowisk patriotycznych, a w setną rocznicę śmierci odbyły się tam uroczystości z udziałem najwyższych władz. Pod koniec XX wieku zaniedbany grób odnowiono z inicjatywy Akademii Górniczo-Hutniczej, a odrestaurowany pomnik odsłonięto w 1999 roku.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eskipiła.
1: Wróćmy jeszcze na moment do tego, jak Staszic funkcjonuje w kulturze, bo to nie tylko pomniki i tablice.
0: Jego postać inspirowała pisarzy. Mary Ann Hoare napisała opowiadanie Nie sądź w magazynie Household Words Karola Dickensa, Hanna Muszyńska-Hoffmanowa powieść Pucharek ze srebra, a Marian Brandys poświęcił mu rozdział w książce Generał Arbus. We Lwowie działało Towarzystwo imienia Stanisława Staszica, a w Pile ukazuje się seria Zeszyty Staszicowskie.
1: Czyli od pilskiego Zamościa po londyńskie czasopisma. Całkiem długa droga.
0: W skrócie, urodzony w Pile w 1755 roku. Ksiądz, działacz oświeceniowy, filozof, geolog, organizator szkolnictwa i przemysłu, pionier spółdzielczości. W czasach upadku Rzeczypospolitej anonimowo wspierał reformy. Po odrodzeniu państwa angażował się w budowę nowoczesnych instytucji. Po śmierci mówiono, że był sterem dla swego pokolenia i pochodnią dla następnych.
1: A jednocześnie człowiek z wyraźnymi ograniczeniami i uprzedzeniami, które dziś trzeba jasno nazywać.
0: To najuczciwszy sposób mówienia o takich postaciach. Z jednej strony ogromne zasługi dla nauki, gospodarki, edukacji i troska o los chłopów. Z drugiej, bardzo ostry antysemityzm, który jest częścią jego spuścizny. Historia nie jest czarno-biała, a Staszic jest tego dobrym przykładem.
1: W Pile ta historia ma konkretny adres. Ulica Browarna, skromny dom z drewnianą konstrukcją, niewielki ogród z letnimi koncertami i muzeum, które opowiada o człowieku, który wyszedł stąd w świat.
0: I o mieście, które potrafiło tę pamięć ocalić. Od powojennej odbudowy po dzisiejszą samorządową opiekę nad Staszicówką. Dzięki temu historia Stanisława Staszica jest żywą częścią tożsamości Piły i regionu.
2: Eskapiła News.
1: Ten budynek z czerwonej cegły schowany między torami jak w dół z góry wygląda jak ogromny zegar. W Pile mówi się na niego okrąglak, a to jedna z najciekawszych parowozowni w Europie.
0: Parowozownia w Pile, zbudowana w latach 70. XIX wieku, jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie zachowanych w oryginalnym kształcie obiektem tego typu. Ma 16-kątną halę, centralną obrotnicę i konstrukcję, która stała się wzorem dla podobnych budynków w Berlinie, Hamburgu czy Magdeburgu.
1: Czyli można powiedzieć, że Piła była kiedyś takim kolejowym laboratorium, z którego inni ściągali pomysły.
0: Można tak to ująć. W drugiej połowie XIX wieku Piła była jednym z najważniejszych węzłów kolejowych we wschodniej części ówczesnych Niemiec. Tory wychodziły stąd w 7 kierunkach, co robiło wrażenie jak na miasto tej wielkości.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: 7 kierunków, parowozy, obrotnice. Brzmi jak gotowa scenografia do filmu, ale po co w ogóle budować parowozownię w kształcie koła?
0: Okrągły rzut z centralną obrotnicą pozwalał na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Lokomotywa wjeżdżała na obrotnicę, była obracana i kierowana na jedno z 13 stanowisk. W okrąglaku można było jednocześnie obsługiwać do 3 parowozów, a 13 maszyn mogło tam stacjonować. Dach opiera się na 16 żeliwnych słupach, ma średnicę około 31 metrów, a cała hala to ponad 2000 metrów kwadratowych.
1: Czyli to była taka precyzyjna XIX-wieczna maszyna do parkowania lokomotyw.
0: Dokładnie. I bardzo nowoczesna jak na swoje czasy. Stalowy, nitowany szkielet dachu, wywietrzniki nad każdym stanowiskiem, kopuła wysoka na 16 metrów i boczna nawa na magazyny, biura i warsztaty. To był przemyślany kompleks techniczny.
1: A kto to wszystko wymyślił?
0: Projekt przypisuje się Johannowi Wilhelmowi Schwedlerowi, wybitnemu niemieckiemu inżynierowi od mostów, dworców i zbiorników gazowych. W Pile zastosował tę samą logikę. Lekką, wytrzymałą konstrukcję, dużo światła, dobrą wentylację i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
1: I to wszystko w mieście, które wtedy dopiero się rozkręcało.
0: Pierwsza linia kolejowa dotarła do Piły w roku 1851. W ciągu 20 lat miasto stało się jednym z największych węzłów kolejowych w regionie. A w roku 1913 z pilskiego dworca wyjechało 575 tysięcy pasażerów. Więcej miały tylko Poznań i Bydgoszcz.
1: Czyli ruch jak na dużym lotnisku, tylko że na parę i węgiel.
0: I z odpowiednią infrastrukturą. Dworzec klasy pierwszej A, trzy poczekalnie, biura z telegrafem, poczta, mieszkania służbowe, stacje pomp, dźwig, magazyny, kryte rampy. Do tego ogromne zaplecze techniczne. Oprócz okrąglaka także Królewski Warsztat Lokomotywowy, otwarty w roku 1907.
1: To brzmi jak kolejowe miasto w mieście. Tory, hale, mieszkania dla pracowników, cała dzielnica żyjąca z kolei.
0: Tak właśnie było. Dla kolejarzy budowano domy przy dzisiejszych ulicach Buczka, Świętojańskiej, Warsztatowej i Rejmonta, a zakłady naprawcze zatrudniały około 2000 osób. Kolej była potężną gałęzią lokalnej gospodarki.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
1: I w tym wszystkim okrąglak był takim sercem technicznym?
0: Jednym z kluczowych organów. Najpierw obrządzano tam parowozy. Czyszczono je, uzupełniano wodę, robiono podstawowe naprawy. Potem powstała nowocześniejsza hala wachlarzowa, a okrąglak stał się warsztatem i magazynem. Wraz z odchodzeniem od trakcji parowej jego znaczenie malało.
1: Czyli najpierw duma techniki, potem zaplecze, a na końcu magazyn, który powoli niszczeje.
0: W latach 90. okrąglak był już prawie wyłączony z eksploatacji. Brakowało pieniędzy, dach przeciekał, konstrukcja korodowała. A to budynek, który przetrwał zniszczenie miasta w czasie II wojny światowej, kiedy Piła została zrujnowana w około 75%.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: I wtedy pojawiło się Stowarzyszenie Parowozownia Pilska Okrąglak.
0: W połowie pierwszej dekady 2000 lat grupa mieszkańców i pasjonatów kolei uznała, że nie można pozwolić, by obiekt się rozsypał. Założyli stowarzyszenie, nagłaśniali problem, szukali sojuszników. Ich celem było wpisanie okrąglaka do rejestru zabytków.
1: Bo bez formalnej ochrony zawsze grozi decyzja, łatwiej zburzyć niż remontować.
0: Po ponad 10 latach starań w lipcu 2010 roku parowozownia wraz z dworcem Piła Główna trafiła do rejestru zabytków. Od tego momentu nie można już było mówić o rozbiórce, tylko o ratowaniu i sensownym wykorzystaniu.
1: I tu zaczyna się spór, czy okrąglak ma być bardziej muzeum, czy żywym zakładem pracy.
0: Jedni chcą klasycznego ośrodka kultury, sali koncertowej, przestrzeni wystawienniczej, miejsca na spektakle i wykłady. Drudzy, jak Henryk Palczewski z Interloku, mówią, to zabytek architektury kolejowej. Jego siła tkwi w funkcji, nie tylko w murach.
1: Palczewski podkreśla, że taniej byłoby zbudować nowy ośrodek kultury, niż przerabiać parowozownię i zatracić jej charakter.
0: I przypomina, że w Pile jest już kilka sal widowiskowych, a parowozownia jest tylko jedna. W jego wizji okrąglak to przede wszystkim miejsce naprawy parowozów, szkolenia ludzi, działalności technicznej. Muzeum tak, ale jako dodatek. Podstawa to żywe parowozy, warsztat, dźwięk młotów i zapach smaru.
1: Czyli zamiast martwego muzeum, żywy skansen.
0: W żywym skansenie nie ogląda się tylko statycznych eksponatów, ale widzi się proces, naprawę, obrządzanie, przygotowanie parowozu do jazdy. Interlok w sąsiedniej lokomotywowni od lat naprawia muzealny tabor z całej Europy. Kotły z Piły jeżdżą w Austrii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Francji i w Polsce.
1: To znaczy, że Piła jest takim europejskim serwisem dla parowozów?
0: W pewnym sensie tak. Interlok jako pierwsza firma w Europie zbudował nowe kotły do parowozów zgodnie z najnowszymi przepisami, z oznaczeniem CE. Dlatego pomysł, by przenieść część tej działalności do okrąglaka, jest tak atrakcyjny. Turysta wchodzi do XIX-wiecznej hali i widzi prawdziwą pracę przy parowozach. To byłby ewenement w skali kontynentu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Samorząd Piły ma już konkretny plan. Muzeum kolei, ale też miejsce koncertów, spektakli, wystaw. Jak to się łączy z wizją żywego skansenu?
0: Kluczowe jest to, że po latach rozmów PKP SA zdecydowały się przekazać Okrąglak Miastu. Spółka uznała, że to zbędny majątek, trudny do skomercjalizowania, a utrzymanie tak dużego zabytku jest realne właściwie tylko przy udziale samorządu lub państwa. Dlatego przekazanie parowozowni miastu uznano za optymalne rozwiązanie.
1: I to przekazanie obejmuje nie tylko samą halę, ale też przyległe tereny.
0: Tak, w pakiecie jest budynek parowozowni, grunt z budynkami gospodarczymi oraz przygotowywany do przekazania teren ulicy Zakopiańskiej. Te działki mają w przyszłości służyć jako zaplecze, parkingi, mała gastronomia, a część terenów pod funkcje usługowe i rekreacyjne.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Piła.
1: Wspomniałaś o wizjach. Jedna z nich została nawet nagrodzona w ogólnopolskim konkursie.
0: Chodzi o pracę dyplomową Mateusza Dołęgi z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Rewitalizacja zespołu obiektów kolejowych w Pile. W 2016 roku zdobyła główną nagrodę w konkursie imienia profesora Jana Zachwatowicza dla najlepszych prac o ochronie dziedzictwa kulturowego.
1: Co w tym projekcie jest takiego szczególnego?
0: Autor zaproponował Steam Center, muzeum parowozów z rozbudowaną ścieżką edukacyjną. Zwiedzanie prowadzi przez nowy budynek, antresolę w hali wachlarzowej, zakład naprawczy, salę kinową, makietę dawnego zaplecza kolejowego, dalej do Okrąglaka ze skansenem pojazdów z różnych epok, a na końcu do dawnej wieży wodnej, zamienionej w restaurację i sale warsztatowe.
1: Czyli coś w rodzaju parku tematycznego dla miłośników kolei, ale opartego na autentycznych budynkach.
0: I na autentycznej historii. Są tam pokazy czynnych parowozów na obrotnicy, przejazdy historycznym taborem, prezentacje obrządzania lokomotyw, tak aby muzeum było żywym doświadczeniem ruchu, dźwięku i zapachu, a nie tylko zbiorem eksponatów.
1: Brzmi imponująco, ale też kosztownie. Tymczasem Okrąglak wciąż wymaga podstawowych prac.
0: Dlatego trzeba będzie szukać kompromisu między marzeniem a możliwościami. Samorząd zapisał ogólne kierunki. Muzeum historii kolei, wydarzenia kulturalne i społeczne, usługi w otoczeniu. Szczegóły zależą od środków i partnerów.
1: W tle jest jeszcze pamięć o ludziach, którzy przez dziesięciolecia pracowali w pilskich zakładach kolejowych.
0: Od Królewskiego Warsztatu Lokomotywowego przez okres międzywojenny, II wojnę światową, odbudowę po roku 1945, aż po zakłady naprawcze taboru kolejowego i ich likwidację w 2004 roku. To ponad 100 lat historii pracy tysięcy osób. Okrąglak jest jednym z materialnych śladów tej historii.
1: A jednocześnie symbolem przemian gospodarczych. Od rozwoju i modernizacji, przez przejście na trakcję spalinową i elektryczną, po restrukturyzację, prywatyzację i likwidację zakładów.
0: W latach 90. i na początku 2000. teren ZNTK był stopniowo sprzedawany, a w maju 2004 roku zakłady naprawcze lokomotyw spalinowych ostatecznie zlikwidowano. Z dawnego imperium kolejowego zostały pojedyncze wyspy. Interlok, część infrastruktury i właśnie Okrąglak.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: I teraz pytanie brzmi, co z tym symbolem zrobić? Czy uda się go w pełni wykorzystać, czy skończy jako ładne tło do zdjęć?
0: Potencjał jest ogromny. Położenie blisko Śródmieścia, sąsiedztwo rzeki, dobra komunikacja, unikatowa architektura i żywa tradycja kolejowa. To mocny fundament. Okrąglak może być miejscem, gdzie opowiada się nie tylko o parowozach, ale też o rozwoju miasta, pracy i zmianach technologicznych.
1: I o tym, że zabytki przemysłowe to nie są stare fabryki do wyburzenia, tylko część dziedzictwa, na równi z zamkami czy kościołami.
0: Dokładnie. W Pile to szczególnie ważne, bo miasto zostało mocno zniszczone w czasie wojny, a Okrąglak jest jednym z najstarszych zachowanych budynków. Jego utrata byłaby stratą architektoniczną i symboliczną, dlatego decyzje o jego przyszłości muszą łączyć szacunek dla historii z realistycznym planem utrzymania.
1: Czyli przed Okrąglakiem stoi teraz współczesna obrotnica. Muzeum, żywy skansen, centrum kultury. Trzeba go obrócić w odpowiednim kierunku.
0: I tak, żeby nie zgubić tego, co najważniejsze. Unikatowej konstrukcji, kolejowego charakteru i potencjału do opowiadania historii. Jeśli uda się połączyć funkcję muzealną, edukacyjną i choćby w ograniczonym zakresie techniczną, Okrąglak może stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc kolejowych w Polsce.
1: A wtedy te 16 żeliwnych słupów i stalowa kopuła przestaną być tylko świadkami przeszłości. Staną się sceną, na której kolejna epoka dopisze swoją część historii.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: A w nim jeszcze jedna ciekawa historia z naszego miasta. Zabieramy Was w podróż w czasie do Piły z września 1939 roku. W miejscu, gdzie dziś jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, działał wtedy obóz przejściowy Albatros. Miejsce ogromnego cierpienia.
0: Albatros był niemieckim nazistowskim obozem przejściowym dla cywilów, Polaków i Żydów. Powstał z polecenia Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, a za jego organizację odpowiadała Pilska Placówka Gestapo. Obóz urządzono w hali dawnej fabryki samolotów Albatros przy dzisiejszej ulicy Lotniczej i Wojska Polskiego.
1: Czyli z jednej strony zwykłe miasto, a z drugiej, za drutem kolczastym, zupełnie inny świat.
0: Dokładnie tak. Hala była przedzielona drucianą siatką na trzy części. Po środku stał żeliwny piecyk, który prawie nie grzał. Więźniów upychano w bocznych częściach. Spali na betonie, na cienkiej, nigdy nie wymienianej warstwie słomy.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
3: Kto tam trafiał? To byli żołnierze, cywile, mieszkańcy Piły?
0: Przede wszystkim cywile z regionu i innych części kraju. Gestapo przewoziło ludzi z okolicznych miejscowości, ale także z Warszawy czy Torunia. Wśród więźniów byli nauczyciele, księża, rolnicy, rzemieślnicy, młodzież, a także Niemcy pochodzenia polskiego i Polacy pochodzenia żydowskiego.
1: A wiadomo, ilu ludzi przewinęło się przez ten obóz?
0: Szacuje się, że przez Albatros przeszło około 500 osób. Jednorazowo przetrzymywano tam od około 250 do nawet 500 więźniów, co oznaczało ogromne stłoczenie w jednej hali.
1: I do tego warunki, które trudno nazwać ludzkimi. Jak wyglądała codzienność?
0: Warunki były skrajnie prymitywne. Przed wejściem była latryna i jedna wanna z wodą, której nigdy nie wymieniano, więc więźniowie praktycznie nie mogli się myć. Brud, wszy, smród, choroby i wycieńczenie były codziennością.
1: A jedzenie? Czy w ogóle można to nazwać jedzeniem?
0: Dzienna racja była głodowa, kawa zbożowa, około 200 gramów chleba i miska bardzo wodnistej zupy. Brakowało naczyń, więc samo jedzenie stawało się upokorzeniem. Głód, zimno i wyczerpanie nie opuszczały więźniów.
1: Mówimy o obozie przejściowym, ale to nie znaczy, że był mniej brutalny.
0: Zdecydowanie nie. Albatros był miejscem przesłuchań i selekcji. Komendant i strażnicy znęcali się nad więźniami fizycznie i psychicznie, szczególnie nad duchownymi. Wielu zginęło od pobić i tortur. W relacjach pojawia się choćby historia młodego chłopaka skatowanego gumową pałką na śmierć.
1: Czyli obóz był takim wstępem do dalszego terroru?
0: Tak. Część osób zwalniano, ale wielu kierowano dalej. Do obozów koncentracyjnych, między innymi w Sachsenhausen, a Żydów także do obozów w Wielkopolsce i na Pomorzu. Ostatni transport z Piły odszedł 20 grudnia 1939 roku.
1: I paradoksalnie o likwidacji obozu zadecydował strach Niemców przed epidemią?
0: Tak, obóz zlikwidowano 6 grudnia 1939 roku na wniosek niemieckich mieszkańców Piły, którzy bali się tyfusu i innych chorób. Nie chodziło o współczucie, tylko o lęk przed zakażeniami.
1: Dzisiaj trudno uwierzyć, że to wszystko działo się obok miejsc dobrze znanych mieszkańcom Piły.
0: Obóz znajdował się tuż obok dzisiejszej szkoły podstawowej numer 7. Uczniowie wiedzą, że chodzą do klasy w miejscu, gdzie kiedyś ludzi bito, głodzono i upokarzano. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne, na przykład spotkania z historykami z Muzeum Okręgowego imienia Stanisława Staszica w Pile, którzy opowiadają młodzieży o Albatrosie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: I to nie jest tylko sucha lekcja historii, prawda? To raczej próba zrozumienia, co znaczy pamiętać o takim miejscu.
0: Dokładnie. Uczniowie starszych klas biorą udział w prelekcjach, a potem idą pod pomnik ofiar Albatrosa na rogu ulicy Lotniczej i Wojska Polskiego. Razem z harcerzami i zuchami zapalają znicze, składają symboliczny bukiet. To proste gesty, ale niosą ważne przesłanie. Pamięć o ofiarach jest formą cichego hołdu dla tych, którzy cierpieli i ginęli wyłącznie dlatego, że byli Polakami lub Żydami.
2: SK Piła News.
1: Wąski tor, parowóz z lat 50. i stacja na trzech poziomach. Brzmi jak scenografia do filmu, a to po prostu Białośliwie i Wyżyska Kolej Powiatowa. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby w tych okolicach budować taką sieć wąskotorową? O tym dzisiaj w magazynie reporterów Radia SK Piła zaczynamy.
0: Cofamy się do końca XIX wieku. Lokalni właściciele ziemscy pojechali na Światową Wystawę Techniki do Paryża, zobaczyli kolej wąskotorową i stwierdzili – to jest to. W 1893 roku zlecili budowę sieci, a dwa lata później powstała spółka Wyżyskie Kolejki Powiatowe. I to dosłownie wąski tor, rozstaw 600 mm, najmniejszy standardowy na świecie.
1: Czyli nazwa Wyżyska nie dlatego, że kolej dojeżdżała do Wyżyska, tylko dlatego, że cały ten teren był wtedy powiatem wyżyskim.
0: Dokładnie tak. Sama kolej nigdy do miasta Wyżysk nie dotarła. Najważniejszym punktem od początku było Białośliwie, gdzie zaczęto budowę stacji i pierwszych odcinków torów.
3: I to jest ten moment, kiedy w krajobrazie między Bydgoszczą a Piłą zaczynają się pojawiać pierwsze wąskie tory.
0: Tak, 30 maja 1894 roku ruszyły prace przy stacji w Białośniwiu. Pierwszy odcinek wytyczono w stronę Łobrzenicy z odgałęzieniem do Wysokiej. Najpierw ruszyły przewozy towarowe, a w maju 1895 roku ruch pasażerski.
3: Czyli od razu to nie była tylko atrakcja, ale normalne narzędzie pracy.
0: Bardzo konkretne narzędzie. Kolej obsługiwała cukrownie w Nakle i Nierzychowie oraz okoliczne majątki ziemskie. Pociągi woziły buraki cukrowe, zboże, drewno, a przy okazji ludzi. Przewozy pasażerskie były dodatkiem.
3: A jak duża była ta sieć w najlepszych czasach?
0: W szczytowym okresie już jako Bydgosko-Wyżyskie Koleje Dojazdowe osiągnęła długość 256 km. Było 8 lokomotywowni i 5 stacji stycznych z normalnym torem. Sama część z Białośniwia przez okoliczne miejscowości do Łobrzenicy miała ponad 150 km.
3: I wszystko na tych wąskich torach, które łatwo było położyć nawet w trudnym, pagórkowatym terenie.
0: To był klucz. Rozstaw 600 mm oznaczał niższe koszty budowy, mniejsze nasypy, lżejsze mosty. Dzięki temu można było szybko połączyć rozproszone majątki i zakłady, a także spiąć sieć wyżyską z Bydgoską. Od października 1895 roku, po otwarciu odcinka Nakło nad Notecią Suchary.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
3: Wspomniałaś o Bydgosko-Wyżyskich Kolejach Dojazdowych. Kiedy to wszystko zostało połączone formalnie?
0: Dopiero po wojnie. W 1949 roku utworzono Bydgosko-Wyżyskie Koleje Dojazdowe, które przejęły zarówno sieć wyżyską, jak i bydgoską. Wcześniej, w czasie wojny, Niemcy już połączyli zarządy obu kolei, bo sieci stykały się w Sucharach.
3: A jak wyglądała sytuacja w okresie międzywojennym?
0: W styczniu 1920 roku kolej przeszła pod polską administrację. W latach 20. likwidowano niektóre odcinki, na przykład po zamknięciu cukrowni w Nierzychowie, a budowano inne, bardziej potrzebne. W latach 30. przeniesiono warsztaty z Łobrzenicy do Białośniwia, gdzie powstała nowa hala wagonowni i stolarnia.
3: I to wtedy pojawiły się autobusy?
0: Tak, w 1931 roku, ze względu na spore oddalenie Wyżyska od najbliższej stacji, WKP uruchomiła komunikację autobusową. To była próba uzupełnienia sieci kolejowej.
3: Potem przychodzi wojna i wszystko się zmienia.
0: W 1939 roku kolej znów trafia pod niemiecki zarząd. Po naprawie zniszczeń modernizowano infrastrukturę, a przewozy w czasie wojny bardzo wzrosły. W kwietniu 1944 roku formalnie połączono zarządy WKP i Bydgoskiej Kolei Powiatowej.
3: A co się stało w 1945 roku, kiedy front dotarł w te okolice?
0: Tuż przed wejściem Armii Czerwonej Niemcy wywieźli całą dokumentację techniczną, większość maszyn z warsztatów i pojazdy mechaniczne. Tabor, czyli lokomotywy i wagony, został na miejscu. Infrastruktura była mocno zniszczona, ale już na przełomie lutego i marca 1945 roku wznowiono pierwsze regularne połączenia.
3: Na jakich trasach?
0: Białośliwie, Wysoka Łobrzenica oraz Łobrzenica Nakło, a od sierpnia także do Witosławia. To był szybki powrót do życia po wojnie.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
3: Wspomniałaś, że złoty okres tej kolejki to lata 50. Co wtedy działo się na torach?
0: Wtedy kolej była podstawowym środkiem transportu. Sieć dróg kołowych była słaba, więc ludzie i towary jeździli głównie pociągami. W tym czasie na Bydgosko-Wyżyskich Kolejach Dojazdowych kursowały 24 parowozy, 3 wagony motorowe, 41 wagonów osobowych, 20 bagażowych i 573 towarowe.
3: To już jest poważne przedsiębiorstwo, a nie lokalna ciekawostka.
0: Zdecydowanie. Do tego od 1947 roku WKP uruchomiła połączenia autobusowe z Wyżyska do Piły i Bydgoszczy. W 1949 roku kolej została przejęta przez Polskie Koleje Państwowe i funkcjonowała jako Bydgosko-Wyżyskie Koleje Wąskotorowe, a od 1957 roku jako Bydgoskie Koleje Dojazdowe.
3: I wtedy sieć obejmowała te słynne 256 km?
0: Tak, z trzema głównymi lokomotywowniami – w Białośliwiu, Nakle i Koronowie. To był naprawdę rozbudowany system.
3: A kiedy zaczęły się kłopoty?
0: Pod koniec lat 50. Rozwój motoryzacji, coraz lepsze drogi, autobusy, samochody ciężarowe – to wszystko zaczęło odbierać kolejce pasażerów. Przewozy towarowe jeszcze przez jakiś czas rosły, ale pasażerskie spadały.
3: I zaczęły się pierwsze likwidacje linii?
0: Od 1 października 1969 roku zlikwidowano przewozy na trasie Bydgoszcz-Koronowo, a wkrótce rozebrano tory aż do Morzewca. W latach 70. planowano modernizację i zmianę rozstawu torów na 750 mm, ale tych planów nigdy nie zrealizowano.
3: Za to pojawiły się nowe lokomotywy spalinowe.
0: W 1977 roku wprowadzono do eksploatacji rumuńskie lokomotywy typu L30H, oznaczone serią LIT 2. Zastąpiły parowozy w codziennej pracy. To były mocne, spalinowe maszyny, które do dziś można zobaczyć w Białośliwiu.
3: Ale mimo modernizacji, lata 80. to już schyłek.
0: Tak, ostatni pociąg osobowy z Białośliwia do Wysokiej odjechał 16 stycznia 1988 roku. Ostatni pociąg z Nakła do Kasprowa 26 marca 1990 roku. Ruch towarowy utrzymał się do końca 1993 roku.
3: A potem już tylko cisza na torach?
0: W 1992 roku zakończono przewozy pasażerskie, a 1 stycznia 1994 roku ruch kolejowy został ostatecznie zamknięty. Nieużywane torowiska zaczęły szybko niszczeć. Część rozebrano, część po prostu rozkradziono.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
3: I tu pojawia się pytanie, jak to się stało, że dziś w Białośliwiu znów jeżdżą pociągi wąskotorowe?
0: To zasługa pasjonatów. W 2001 roku udało się zorganizować pierwszy od lat przejazd pociągiem wąskotorowym. W tym samym czasie powstało Towarzystwo Wyżyska Kolej Powiatowa z siedzibą w Białośliwiu.
3: Czyli grupa ludzi, która postanowiła, że ta kolej nie może zniknąć.
0: Dokładnie. Towarzystwo zaczęło ratować to, co zostało z dawnej sieci i przywracać ruch na najstarszym odcinku wychodzącym ze stacji Białośliwie. Po latach starań 1 kwietnia 2009 roku Polskie Koleje Państwowe przekazały majątek dawnej WKP powiatowi pilskiemu. Od tego momentu właścicielem jest powiat, a infrastrukturą zarządza towarzystwo.
3: I dziś to już nie jest tylko kilka metrów toru do pokazów, ale normalna, choć turystyczna linia.
0: Obecnie przewozy turystyczne prowadzone są na odcinku Białośliwie, Kocik Młyn, Pobórka Wielka, około 6 km. Szlak jest przejezdny aż do Nierzychowa, a tory zachowały się dalej, do Łobrzenicy i Polinowa, choć tam ruchu nie ma.
3: A cała eksploatowana sieć Wyżyskiej Kolei Powiatowej to 34 km?
0: Tak, w tym odcinki Białośliwie – Łobrzenica – 29 km i Wysoka – Czajcze – 5 km. Na co dzień wykorzystywany jest jednak głównie fragment wokół Białośliwia.
3: Jak wygląda rozkład jazdy w sezonie?
0: W sezonie letnim pociągi turystyczne kursują w niedzielę i święta. Odjazdy ze stacji Białośliwie wąskotorowe są o godzinie 13, 15 i 17. Trasa do Podbórki Wielkiej i z powrotem trwa niecałą godzinę.
3: Czyli idealny wypad na popołudnie. A co z taborem? Czym te pociągi są ciągnięte?
0: Wyżyska Kolej Powiatowa ma między innymi 4 czynne lokomotywy serii LD1 i jedną LIT2. To są spalinówki, ale prawdziwą gwiazdą jest parowóz Lowa z 1951 roku.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
3: No właśnie, parowóz Lowa. To jest ten czarny bohater wszystkich zdjęć z Białośliwia?
0: Ten sam. Przez wiele lat stał w Białośliwiu jako pomnik techniki. Dzięki temu w ogóle przetrwał. Przez krótki czas był też prezentowany w skansenie taboru kolejowego w Kościerzynie.
3: I potem wrócił do domu?
0: W 2013 roku rozpoczęła się jego renowacja. To był długi i skomplikowany proces prowadzony przez specjalistów i wolontariuszy. W 2019 roku parowóz został przywrócony do pełnej sprawności technicznej.
3: I od razu stał się gwiazdą kolejki.
0: Dosłownie. Dziś prowadzi pociągi turystyczne w Białośliwiu, ale też często odwiedza inne kolejki wąskotorowe. Kilkukrotnie gościł na kolei parkowej Maltanka w Poznaniu, na Żnińskiej Kolei Powiatowej, a w 2024 roku pojechał nawet do Niemiec.
3: Do Cottbus?
0: Tak, tamtejsza kolej parkowa obchodziła 70-lecie istnienia. Lowa była jednym z gości specjalnych uroczystości. To pokazuje, że ten parowóz jest dziś rozpoznawalny nie tylko w regionie, ale i za granicą.
3: A jak wygląda sama stacja w Białośliwiu? Bo to nie jest zwykły peron z jedną szopą.
0: Stacja Białośliwie wąskotorowe jest naprawdę wyjątkowa. Cały kompleks jest rozłożony na 3 poziomach terenu. Poziom 0 to lokomotywownia i tory szlakowe. Poziom plus 1 to wagonownia i stolarnia. Poziom minus 1 to miejsce przeładunku z wagonów normalnotorowych na wąskotorowe.
3: czyli kiedyś można było tu przeładowywać towary z dużych wagonów na małe i odwrotnie.
0: Dokładnie, to była kluczowa funkcja stacji, bo Białośliwie jest punktem stycznym z koleją normalnotorową. Do dziś zachował się unikatowy układ torów, warsztatów i hal. To żywe muzeum techniki, ale wciąż działające.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
3: Wspomniałaś o wolontariuszach. Jak duża jest ich rola w tym, że kolejka w ogóle jeździ?
0: Ogromna. Towarzystwo Wyżyska Kolej Powiatowa opiera się w dużej mierze na pracy społecznej. Wolontariusze remontują tabor, utrzymują torowiska, prowadzą pociągi jako drużyny konduktorskie, oprowadzają po stacji. Bez nich ta kolej byłaby tylko zarośniętym śladem po dawnych torach.
3: I to właśnie oni stoją też za jedną z największych imprez kolejowych w regionie, czyli zlotem miłośników kolejek wąskotorowych 600 mm.
0: Od 2011 roku w Białośliwiu odbywa się taki zlot. Trwa zwykle cały weekend. Prezentowany jest tabor wąskotorowy z Białośliwia, ale też sprowadzany z innych kolei wąskotorowych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
3: Jakie maszyny już tam gościły?
0: Między innymi parowóz Borsig z kolei parkowej Maltanka, parowóz PX38-805 z żnińskiej kolei powiatowej, a także parowozy z Niemiec. Wszystkie lokomotywy biorą udział we wspólnej paradzie na stacji w Białośliwiu.
3: Czyli można zobaczyć kilka, a kilkanaście parowozów i lokomotyw jadących jeden po drugim po tych wąskich torach.
0: To robi ogromne wrażenie. Do tego przez cały czas kursują pociągi turystyczne, są pokazy manewrów, prezentacje w warsztatach. Impreza co roku przyciąga sporo osób, ale mimo to zachowuje kameralny, trochę rodzinny charakter.
3: I co ważne, z roku na rok pojawiają się nowe atrakcje.
0: Władze kolejki i towarzystwo cały czas prowadzą prace renowacyjne. Starają się pozyskiwać kolejne pojazdy, remontować tory, przygotowywać nowe odcinki do ruchu. Dzięki temu każdy kolejny zlot jest trochę inny od poprzedniego.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
3: Zostajemy jeszcze na chwilę przy teraźniejszości. Jak dziś wygląda typowy dzień na stacji w sezonie?
0: W letnią niedzielę rano ekipa spotyka się w lokomotywowni. Sprawdza się lokomotywy, przygotowuje wagony, robi przegląd torów. O godzinie 13 rusza pierwszy pociąg z Białośliwia do Kocik Młyn lub Pobórki Wielkiej. Potem kolejne kursy o 15 i 17.
3: Trasa ma około 6 km, więc to nie jest maraton, ale wystarczająco, żeby poczuć klimat.
0: Dokładnie. Po drodze są leśne odcinki, przejazdy przez pola, niewielkie mostki. To jest spokojna, krajobrazowa podróż, która pokazuje kraj nas z zupełnie innej perspektywy.
3: A jeśli ktoś chciałby zorganizować coś specjalnego, na przykład przejazd dla grupy?
0: Istnieje możliwość zamówienia specjalnych przewozów. Można zorganizować przejazd pociągiem ciągniętym przez lokomotywę spalinową, przez parowóz, a nawet przejazd drezyną ręczną. Szczegóły ustala się bezpośrednio z towarzystwem.
3: Wspomniałaś wcześniej, że rozstaw torów 600 mm jest najmniejszy na świecie. Co to oznacza w praktyce?
0: Oznacza to, że koła wagonów są naprawdę blisko siebie, a cała konstrukcja jest lekka i zwrotna. Dzięki temu tory można było prowadzić ostrymi łukami, po wąskich nasypach, w trudnym terenie. Dziś to także unikat techniczny. Nie ma kolei o mniejszym, standardowym rozstawie.
3: Czyli każdy przejazd to trochę podróż po żywym skansenie techniki.
0: Tak, ale to nie jest skansen za szybą. Tu wszystko działa. Lokomotywy, zwrotnice, warsztaty. Można zobaczyć, jak wyglądała codzienna praca kolei wąskotorowej. Dotknąć tego świata. Usłyszeć dźwięk parowozu. Poczuć zapach smaru i dymu.
3: I to wszystko w miejscu, które jeszcze 30 lat temu było skazane na zapomnienie.
0: A dziś jest jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych krainy i ważnym elementem dziedzictwa technicznego regionu. To historia, która wciąż się toczy na 600 mm toru.
4: Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry, cześć Michał.
4: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
5: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
4: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś, jak jako wokalista, lider zespołu VHS.
5: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywa się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
4: I tak. Odpowiadasz za siebie, tylko.
5: Tak, dokładnie.
4: A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
5: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia. Bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
4: Nadal

0: Już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem, dopiero ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
1: Dopiero przy gejcie jesteś.
0: Nawet,
1: no właśnie. Okej, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko Ryanair. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał, pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
0: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, moje przekonanie na temat ciebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa, tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, tak, o tym jest Za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
1: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
0: W ogóle jej nie słuchałem.
1: A, w ogóle? Czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
0: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywam głos i zostawiam, to po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
1: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemu tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
0: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A Za blisko też, było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, znaczy w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle to mimo wszystko jakby pokazanie tego tak, rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
1: Oczywiście, mówi, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
0: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam, na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę? O.
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał. Ale...
1: A szkoda? Nie żartuję, że...
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz, nie wspominam tego za dobrze. No bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda. A żeby nie było to, tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej, znowu, te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym, no ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach, częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
0: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibe'ik,
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
0: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncert? Koncerty, czy niekoniecznie?
1: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Rębikowski koncertów. I jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
0: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
1: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo taki ściskający, taki, po prostu już nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
0: Oczywiście.
1: Tak, ale jestem i tak mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
0: dobrze,
1: tą wizją.
0: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
1: Tak, aż parują mi, dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
0: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. Oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
1: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem...
0: ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu-tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
1: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu, Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
0: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
1: Całkiem możliwe, jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany, dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to jest dobry tytuł.
0: A, okej, a to się decyduj, bo premiera z tego, co wiem, zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
1: Tak
0: jak
1: jest.
0: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
1: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
0: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję. W takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
1: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
0: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
1: Pa.
0: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, tak, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia. I takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o, na przykład, o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki drugiej zresztą u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
2: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie, kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami. ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje. I to jest w ogóle debiut.
2: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
2: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz, co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Delayaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko nie tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Delayaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, 3 jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły 3 jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to 3 jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynie albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
0: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje. pokazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
2: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował. Te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces czy porażka, oczywiście świetnie jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy, ja mam zaplanowane wszystko to co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo, to jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka jaką napisałem, teraz debiutuję swoją debiutancką płytą i
0: super.
2: No, i się cieszę.
0: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Yes. Ale widocznie tak musiało być.
2: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
0: Ledwo śmieję człowiek zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
2: Tak, oczywiście.
0: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
2: Tak, słyszałem.
0: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
2: Tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja, czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie, bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się z swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie, gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
0: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
2: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł, oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
0: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma, oprócz tej, że chciałby. Ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
2: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, w 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła. I no już można ją zamawiać w stałej
0: super
2: sprzedaży. Więc
0: gratuluję
2: zapraszam
0: ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
2: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
0: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
2: Michał,
0: tego ci bardzo
2: nigdy
0: serdecznie
2: tak nie
0: życzę.
2: O! Nigdy.
0: Nie jeden już tak to mówił tu, w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia i zapraszam.
0: News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
3: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
4: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
5: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków i inspirowałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress. I to było dla mnie tak, tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam. I później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Shura, Shura. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synthpopowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego budowania zaczyna, piosenki
3: tak,
0: po kolei.
3: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
6: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
5: Takie wyczekane dziecko nasze.
6: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
5: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
6: Tak, no, ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
5: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
4: swoją
5: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
6: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
4: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
5: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no, przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
4: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
5: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
6: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
5: A tak, tak, pozdrawiamy.
4: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
5: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
6: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
5: Tak,
6: czuję się dobrze.
5: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
4: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę chociaż może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
6: Tak, tak, tak, tak.
5: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
6: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio tym
5: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
6: No my wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
5: Nie
6: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
5: A za chwilę
6: zjazd.
4: Powrót do rzeczywistości.
6: Zjazd.
5: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
6: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
5: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie będę, bo dopiero... No więc to jest ciężki temat.
4: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
5: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
4: Wracasz.
5: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
6: Oh, wow.
5: No.
6: Nigdy tego nie robię od razu.
5: Regulacja. Nie.
6: Kurde.
5: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
6: Naprawdę?
5: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
6: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
5: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
6: Tak,
5: stoją
6: tak,
5: te stylizacje.
6: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
5: A ty masz jakiś taki?
4: Suszarka.
6: Dziękuję.
5: Ja już wiem, no cała tak, Polska sobie.
6: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
4: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
5: Dobra.
4: Zobaczymy, czy się zgodzicie. Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
5: Green.
4: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
6: ja
4: czy widziałeś.
6: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
4: Ale to nie ty, to ten, kto
5: ale
4: napisać.
5: To miłość twoja, nie?
6: Ojejku, tak często pisać na mnie?
5: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy Proszę mi tu pisać dobranoc.
6: A ja daj ta spokój.
5: A. Zgadamy jutro.
6: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie aż?
5: No dzień dobry i dobranoc.
4: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
5: Tak.
6: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
5: Tak. W komunikację,
6: to prawda.
4: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
6: No to masakra.
5: Tak, tak
4: się czyli jak. Zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wyłownie na Gosię, bo to może być
5: chyba
4: o tobie.
5: Gosia.
6: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Nikt tam. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
4: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
6: tak,
4: u ciebie.
6: Ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
5: Okej.
6: Okay. Więc tak mamy.
5: Jakie było pytanie?
4: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
5: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
4: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
5: Na luzie.
6: Trzeba
5: robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
4: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
5: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
4: testują jakieś, troszeczkę.
5: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
6: Tak, ja też nie.
4: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
5: No właśnie, no i pewności.
4: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie
5: tak.
4: Takie. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
5: No luz.
6: Jaki luz?
5: Red flag taki.
6: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
5: No a co
6: udawać.
5: Powiedział Piotrek?
6: Nie, Piotrek kocha ten numer.
5: No.
6: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
5: Okej.
6: Okay. Ale to działa w dwie strony, ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
5: Jak, on ci puszcza swoje?
6: Tak, mówię, no fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
4: Przekonująco zabrzmiało.
5: Tak, nie no, chciałem powiedzieć, że...
6: Ja obrażona. Ja,
5: tak?
6: Tak, ja obrażona.
5: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
4: No to liczyłam właśnie.
6: Nie ma takiej opcji, mordo.
5: Nie ma takiej opcji.
4: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
5: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
4: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
5: tak,
4: rozumiem,
5: ale
4: że nawzajem.
5: Tajemnie, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
6: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
5: ale
6: osobowościowo...
5: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
6: to
5: ponownie,
6: chce,
5: nie?
6: Się chce,
5: no
6: tak.
5: Bo są takie współprace, że...
4: Odhaczyć,
5: dobra, fajnie,
4: dziękuję.
5: Że jest efekt, dziękuję, never again.
6: Tak.
5: No, a my tutaj... Poza tym, że no,
6: my
5: ciężko pracowaliśmy,
6: sobie po prostu
5: ale,
6: zbieramy, wiesz, no.
5: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że i takie chęć,
6: zielone
5: nie?
6: Światło,
5: że
6: no.
5: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
6: Czekam na
4: a to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
6: No. Tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już w kolejce czeka.
4: No. My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
5: Później ci opowiem.
6: Bo jak nie, to się obrazimy.
4: No właśnie. To red flag.
5: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
4: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy. Dziękujemy.
4: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
5: We hope so. Mamy nadzieję.
4: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania zaczyna, piosenki,
1: tak,
2: po kolei.
1: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami Festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. Dwie minutki po dziewiątej. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane cztery pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren. Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć.

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela. O, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
11: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
14: I po reklamie.
1: SK.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. I 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z Was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od Was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła jolole hihu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Asta Home zaprasza do nowoczesnej inwestycji przy ulicy Zioły w Pile. Funkcjonalne mieszkania gotowe na Twoje potrzeby. Komórki lokatorskie dla Twojej wygody. Zewnętrzne miejsca postojowe zawsze w zasięgu. Nowoczesny system sterowania mediami Apart.me w standardzie. Komfort, który pokochasz. Nie czekaj, zadzwoń już dziś i wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Asta Home. Twoja przyszłość zaczyna się teraz.
9: Paliwo zdrożało.
10: Podwyżek nie ma końca.
9: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
11: Kama. Sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga, mobilny serwis klimatyzacji również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama. Serwis oponiarski. Szydłowo Sportowa 1.
12: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
15: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
16: I po reklamie.
17: Piła na czasie.
18: Jan Grzylaczyk, Festiwal Kwiatów w Czarnkowie jeszcze trwa. Dzisiaj już ostatni dzień wydarzenia, a program jest jasny. Na zakończenie od godziny 11 organizatorzy proponują spokojne podziwianie ekspozycji kwiatków. Do godziny 16 można oglądać, ale też rozmawiać z autorami kwiatowych instalacji, tak by lepiej poznać proces twórczy. Wydarzenie odbywa się na Placu Wolności.
19: Muzyką się żyje.
20: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
21: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
22: Powstało już kilka utworów.
21: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
22: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
20: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest Eska, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na Eskowym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć. Yeah.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie. W tej sprawie piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I co mam?

0: Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
5: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
6: Chcę, żeby mój dom wyglądał spójnie. Od podłogi, przez drzwi, aż po meble.
7: To wszystko masz w jednym miejscu w Pile. Vox, Kossaka 8.
6: Vox? Myślałam, że mają tylko świetne meble.
7: Mają wszystko. Podłogi, drzwi i meble też.
8: W salonie Vox w Pile przy Kossaka 8 urządzisz kompleksowo cały dom. Skorzystaj z wielkich okazji. Odbierz nawet do 8% rabatu na drzwi, podłogi i meble. Vox. I mieszkasz po swojemu.
9: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Gibbs i Kukoni Ty Masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. A razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
3: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
4: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
5: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Cześć, mam na imię Piotr. Na Akademii Nauk Stosowanych studiowałem mechanikę i budowę maszyn, dzięki czemu teraz projektuję maszyny i jestem cenionym inżynierem. Interesuje Cię technika? Dołącz do nas. Studiuj w ANS.
9: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A Ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SK-owy Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe w Radiu SK. Ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESKI. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. ESK Live Remix możecie słuchać non-stop w ESKowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5.
0: The song I Knew It I Knew You came
14: about. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać Eski, bo mamy dla was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid, Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie, ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
17: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheerani, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadać jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste, albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku przy barierce.
2: Czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Witam, sąsiedzie. Widzę, że skorzystałeś z usług firmy Mucha.
11: Tak, wykonali u mnie profesjonalny montaż okien firmy Oknoplast na taśmy paroizolacyjne.
10: Jesteś zadowolony?
11: Całkowicie. Dzięki najwyższym parametrom izolacyjnym okien i montażu uzyskałem dotację z programu Czyste Powietrze oraz najwyższy certyfikat energetyczny dla mojego domu.
10: A, mówiłem? Robota, że Mucha nie siada. Biuro obsługi klienta. Złotów. Stary Rynek 8. Piła Wojska Polskiego 36. Telefon 506 544 688.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Chcę, żeby mój dom wyglądał spójnie. Od podłogi, przez drzwi, aż po meble.
18: To wszystko masz w jednym miejscu w Pile. Vox, Kossaka 8.
17: Vox? Myślałam, że mają tylko świetne meble.
18: Mają wszystko. Podłogi, drzwi i meble też.
19: W salonie Vox w Pile przy Kossaka 8 urządzisz kompleksowo cały dom. Skorzystaj z wielkich okazji. Odbierz nawet do 8% rabatu na drzwi, podłogi i meble. Vox. I mieszkasz po swojemu.
20: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
21: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
24: Czy można powtórzyć pytanie?
23: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
24: Tak.
23: Brawo!
25: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.
28: Piła na czasie.
29: Jan Grzylaczek, Eurekomiting jeszcze trwa. Dzisiaj został ostatni dzień wydarzenia. Eurekomiting to połączenie dbania o planetę z dobrą zabawą. Na Półwyspie Rybackim w Złotowie będzie jeszcze dużo koncertów. A dzisiaj w programie od 19.30 zespół Kombi, a o 21.00 zobaczycie Baciary. Finał wydarzenia to pokaz bezhukowych fajerwerków. Wstęp jest wolny.
0: muzyką się żyje.
1: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
2: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
1: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
3: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
2: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postawiać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
1: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Selena Gomez, Killem with Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską, Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć, tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać i właśnie, może to zróbmy, spełnijmy marzenie, Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, Westy. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Asta Home zaprasza do nowoczesnej inwestycji przy ulicy Zioły w Pile. Funkcjonalne mieszkania gotowe na Twoje potrzeby. Komórki lokatorskie dla Twojej wygody. Zewnętrzne miejsca postojowe zawsze w zasięgu. Nowoczesny system sterowania mediami Apart.me w standardzie. Komfort, który pokochasz. Nie czekaj, zadzwoń już dziś i wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Asta Home. Twoja przyszłość zaczyna się teraz.
6: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: To Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... Prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: krzyczał.
1: No, nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: Doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chcę, żeby mój dom wyglądał spójnie. Od podłogi, przez drzwi, aż po meble.
12: To wszystko masz w jednym miejscu w Pile. Vox, Kossaka 8.
11: Vox? Myślałam, że mają tylko świetne meble.
12: Mają wszystko. Podłogi, drzwi i meble też.
13: W salonie Vox w Pile przy Kossaka 8 urządzisz kompleksowo cały dom. Skorzystaj z wielkich okazji. Odbierz nawet do 8% rabatu na drzwi, podłogi i meble. Vox. I mieszkasz po swojemu.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
15: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
16: Cześć, nazywam się Paulina i jestem absolwentką kierunku kosmetologia. Obecnie pracuję jako kosmetolog i śmiało mogę powiedzieć, że zostałam odpowiednio przygotowana do zawodu. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala mi na świadomą pracę z klientem.
17: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49. I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
23: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po kolei.
23: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
22: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami, no i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
5: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
6: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
6: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
22: Singiel Później ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie, numer jeden gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego cztery pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit opanował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między nimi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Panie majster, jak tu się ciepło zrobiło, a przecież jeszcze nie grzejemy.
11: Wystarczyła izolacja od firmy Mucha i różnicę czuć od razu.
10: Mucha
11: robią izolacje natryskowe poddaszy fundamentów, dachów i ścian pianką poliuretanową. Oszczędzamy czas, pieniądze i energię podczas eksploatacji domu.
10: Normalnie Mucha nie siada.
11: Nie siada. Mucha robi izolację. Złotów, Stary Rynek 8, Piła, Aleja Wojska Polskiego 36, www.mucha24.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Paliwo zdrożało.
14: Podwyżek nie ma końca.
13: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
15: Kama. Sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga, mobilny serwis klimatyzacji również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama. Serwis oponiarski. Szydłowo Sportowa 1. Jeep. Amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. Grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: Polska na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
8: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
9: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
10: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
11: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Hyundai Mago. Piła Krzywa 11. I po reklamie.
17: Piła na czasie.
18: Jan Grzylaczyk. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Ale najpierw wielka premiera z środy. Do kin weszło Toy Story 5. Tym razem Woody z przyjaciółmi musi zmierzyć się z nową technologią. A z piątkowych premier można wybrać się na horror Backrooms bez wyjścia. Do tego dramat Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego czy nowy Robin Hood. Macie w czym wybierać.
2: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
3: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
2: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
6: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie, jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, Bajka. By poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radiu SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Chcę, żeby mój dom wyglądał spójnie. Od podłogi, przez drzwi, aż po meble.
11: To wszystko masz w jednym miejscu w Pile. Vox, Kossaka 8.
10: Vox? Myślałam, że mają tylko świetne meble.
11: Mają wszystko. Podłogi, drzwi i meble też.
12: W salonie Vox w Pile przy Kossaka 8 urządzisz kompleksowo cały dom. Skorzystaj z wielkich okazji. Odbierz nawet do 8% rabatu na drzwi, podłogi i meble. Vox. I mieszkasz po swojemu.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Niezawodne i intuicyjne narzędzia w biznesie, dostarczane przez rzetelnego partnera, to gwarancja spokojnej i wydajnej pracy. Firma Best, która od ponad 35 lat wspiera przedsiębiorców, oferuje najwyższej jakości urządzenia fiskalne cenionej marki Novitus, oprogramowanie gastronomiczne Soga, terminale płatnicze i programy dla firmy. Najlepsze rozwiązanie? Best. Piła Pocztowa 1A.
16: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Przed nami 10. edycja Rap

0: na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Mago. Piła krzywa 11. I po reklamie.
4: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
5: 3, 2, 1, start!
6: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
7: I jak tam było na trasie?
8: Fajnie.
4: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
9: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie, ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny...
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
15: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl.
16: Ekonomiczny na przyrodniczym. Niczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
17: Niezawodne i intuicyjne narzędzia w biznesie, dostarczane przez rzetelnego partnera, to gwarancja spokojnej i wydajnej pracy. Firma Best, która od ponad 35 lat wspiera przedsiębiorców, oferuje najwyższej jakości urządzenia fiskalne, cenionej marki Novitus, oprogramowanie gastronomiczne Soga, terminale płatnicze i programy dla firm. Najlepsze rozwiązanie? Best. Piła Pocztowa 1A.
18: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Kaufland jest
15: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
18: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Marek, szefowa cię prosi.
20: Potem.
19: A teraz co robisz?
20: Walczę z potem.
19: Zrób to skutecznie.
20: Ale jak?
19: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
21: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
22: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
23: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
26: I po reklamie.
27: Piła na czasie.
28: Jan Grzylaczyk, Eureko Meeting jeszcze trwa. Dzisiaj został ostatni dzień wydarzenia. Eureko Meeting to połączenie dbania o planetę z dobrą zabawą. Na Półwyspie Rybackim w Złotowie będzie jeszcze dużo koncertów. A dzisiaj w programie od 19.30 zespół Kombi, a o 21.00 zobaczycie Baciary. Finał wydarzenia to pokaz bezhukowych fajerwerków. Wstęp jest wolny.
0: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
1: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
2: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Katy Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje. Radio
2: SK. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. No jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 km wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcę, żeby mój dom wyglądał spójnie. Od podłogi, przez drzwi, aż po meble.
2: To wszystko masz w jednym miejscu w Pile. Vox, Kossaka 8.
1: Vox? Myślałam, że mają tylko świetne meble.
2: Mają wszystko. Podłogi, drzwi i meble też.
3: W salonie Vox w Pile przy Kossaka 8 urządzisz kompleksowo cały dom. Skorzystaj z wielkich okazji. Odbierz nawet do 8% rabatu na drzwi, podłogi i meble. Vox. I mieszkasz po swojemu.
4: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy, moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
8: Jak tak, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
2: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
4: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc znowu fajna atmosfera jest.
5: Przyjeżdżam z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
2: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
6: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
16: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3 razy 33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
17: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. GrupaMago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Niezawodne i intuicyjne narzędzia w biznesie, dostarczane przez rzetelnego partnera, to gwarancja spokojnej i wydajnej pracy. Firma Best, która od ponad 35 lat wspiera przedsiębiorców, oferuje najwyższej jakości urządzenia fiskalne cenionej marki Novitus, oprogramowanie gastronomiczne Soga, terminale płatnicze i programy dla firm. Najlepsze rozwiązanie? Best. Piła pocztowa 1A.
20: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy.
5: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Piła na czasie.
15: Jan Grzylaczek, już powoli koniec weekendu, ale to nie znaczy, że nie można zaplanować sobie miłej aktywności w tygodniu. Cały czas otwarta jest wystawa pod tytułem Kawałek podłogi znikamy. Jej autorem jest Tomasz Akusz, czyli grafik, rzeźbiarz czy malarz, który namalował blisko 1000 obrazów. Wystawę można oglądać do 17 lipca w Biurze Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego.
16: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Polsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.
4: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: me tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go.
1: Escapiua. Reklama.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
6: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
5: Takie wyczekane dziecko nasze.
6: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
5: Mhm.
4: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
5: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
6: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
5: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
4: swoją
5: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
6: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
4: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
5: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych I to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
4: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
5: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
6: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
5: A tak, tak, pozdrawiamy.
4: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
5: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
6: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
5: Tak,
6: czuję się dobrze.
5: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
4: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
6: Tak, tak, tak, tak.
5: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
6: My w ogóle ostatnio,
5: że o tym mówisz.
6: No my wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co?
5: Jak teraz wrócić do tego domu?
6: Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
5: A za chwilę
6: zjazd.
4: Powrót do rzeczywistości.
6: Zjazd.
5: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
6: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
5: No my po prostu, no 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? No tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
4: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
5: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
4: Wracasz.
5: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
6: O, wow.
5: No.
6: Nigdy tego nie robię od razu.
5: Regulacja. Nie.
6: Kurde.
5: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
6: Naprawdę?
5: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
6: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
5: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
6: Tak,
5: stojąca
6: tak, stylizacja. Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
5: A ty masz jakiś taki?
4: Suszarka.
6: Dziękuję.
5: No już wiem, no cała tak, Polska sobie.
6: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
4: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
5: Dobra.
4: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
5: Jestem dobry.
4: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
5: Green.
4: Gosia się skrzywiła, nie
6: bo
4: wiem,
6: ja
4: czy widziałeś.
6: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
4: Ale to nie ty, to ten, kto
5: ale to
4: napisać.
5: Miłość twoja, nie?
6: Ojejku, tak często pisać do mnie?
5: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy, ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
6: A ja daj ta spokój.
5: A, zgadamy jutro.
6: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
5: No znaczy, dzień dobry i dobry rano.
4: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
5: Tak.
6: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
5: Tak. Komunikacja,
6: to prawda.
4: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
6: No to masakra.
5: Tak, tak.
4: Się czyli zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wymownie na Gosię, bo to może być
5: chyba
4: o tobie.
5: Gosia.
6: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Tam, bo, i my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
4: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
6: tak,
4: u ciebie.
6: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
5: Okej.
6: Okay. Więc tak mamy.
5: Jakie było pytanie?
4: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
5: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
4: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
5: Na luzie.
6: Przecież też.
5: Trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
4: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
5: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie. Mówią,
4: testują jakieś, troszeczkę.
5: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
6: Tak, ja też nie.
4: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
5: No właśnie, no i pewności.
4: I też doświadczenie powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
5: Tak.
4: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
5: No luz, no.
4: Co? No luz, ale luz, no luz,
6: no luz. Jaki luz?
5: Red flag taki.
6: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
5: No a co powiedział Piotrek?
6: Nie, Piotrek kocha ten numer.
5: No.
6: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
5: Okej.
6: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
5: Jak on ci puszcza swoje.
6: Tak, mówię, fajnie. No, fajny dzień, spędziłeś w studio.
4: Przekonująco zabrzmiało.
5: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
6: Ja obrażona. Ja,
5: tak?
6: Tak, ja obrażona.
5: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
4: No to liczyłam właśnie.
6: Nie. Nie ma takiej opcji, mordo.
5: Nie ma takiej opcji.
4: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
5: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
4: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
5: tak,
4: rozumiem,
5: ale
4: że nawzajem.
5: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
6: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
5: ale
6: osobowościowo...
5: Też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
6: to
5: ponownie,
6: chce,
5: nie?
6: Się chce,
5: no
6: tak.
5: Bo są takie współprace, że...
4: Odchodzić,
5: dobra, fajnie,
4: dziękuję.
5: Że jest efekt, dziękuję, never again.
6: Tak.
5: No, a my tutaj... Poza tym, że
6: my
5: ciężko pracowaliśmy,
6: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no.
5: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, nawet te wiadomości i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu nie mówiliśmy sobie z racji, nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
6: zielone,
5: nie?
6: Światło,
5: że
6: no.
5: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
6: Czekam na SMS-kach.
4: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
6: No. Tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
4: No. My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
5: Później ci opowiem.
6: Bo jak nie, to się obrazimy.
4: No właśnie. To red flag.
5: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
4: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy. Gratulacje. Dziękujemy.
4: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
5: We hope so. Mamy nadzieję.
4: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
1: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
2: SK Piła News.
0: Wąski tor, parowóz z lat 50. i stacja na trzech poziomach. Brzmi jak scenografia do filmu, a to po prostu Białośliwie i wyżyska kolej powiatowa. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby w tych okolicach budować taką sieć wąskotorową? O tym dzisiaj w magazynie reporterów Radia SK Piła zaczynamy.
7: Cofamy się do końca XIX wieku. Lokalni właściciele ziemscy pojechali na Światową Wystawę Techniki do Paryża. Zobaczyli kolej wąskotorową i stwierdzili, to jest to. W 1893 roku zlecili budowę sieci, a dwa lata później powstała spółka Wyżyskie Kolejki Powiatowe. I to dosłownie wąski tor. Rozstaw 600 mm, najmniejszy standardowy na świecie.
0: Czyli nazwa Wyżyska nie dlatego, że kolej dojeżdżała do Wyżyska, tylko dlatego, że cały ten teren był wtedy powiatem wyżyskim.
7: Dokładnie tak. Sama kolej nigdy do miasta Wyżysk nie dotarła. Najważniejszym punktem od początku było Białośliwie, gdzie zaczęto budowę stacji i pierwszych odcinków torów.
0: I to jest ten moment, kiedy w krajobrazie między Bydgoszczą a Piłą zaczynają się pojawiać pierwsze wąskie tory.
7: Tak, 30 maja 1894 roku ruszyły prace przy stacji w Białośliwiu. Pierwszy odcinek wytyczono w stronę Łobrzenicy z odgałęzieniem do Wysokiej. Najpierw ruszyły przewozy towarowe, a w maju 1895 roku ruch pasażerski.
0: Czyli od razu to nie była tylko atrakcja, ale normalne narzędzie pracy.
7: Bardzo konkretne narzędzie. Kolej obsługiwała cukrownie w Nakle i Nierzychowie oraz okoliczne majątki ziemskie. Pociągi woziły buraki cukrowe, zboże, drewno, a przy okazji ludzi. Przewozy pasażerskie były dodatkiem.
0: A jak duża była ta sieć w najlepszych czasach?
7: W szczytowym okresie już jako Bydgosko-Wyżyskie Koleje Dojazdowe osiągnęła długość 256 km. Było 8 lokomotywowni i 5 stacji stycznych z normalnym torem. Sama część z Białośliwia przez okoliczne miejscowości do Łobrzenicy miała ponad 150 km.
0: I wszystko na tych wąskich torach, które łatwo było położyć nawet w trudnym, pagórkowatym terenie.
7: To był klucz. Rozstaw 600 mm oznaczał niższe koszty budowy, mniejsze nasypy, lżejsze mosty. Dzięki temu można było szybko połączyć rozproszone majątki i zakłady, a także spiąć sieć wyżyską z Bydgoską. Od października 1895 roku, po otwarciu odcinka Nakło nad Notecią Suchary.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
0: Wspomniałaś o Bydgosko-Wyżyskich Kolejach Dojazdowych. Kiedy to wszystko zostało połączone formalnie?
7: Dopiero po wojnie. W 1949 roku utworzono Bydgosko-Wyżyskie Koleje Dojazdowe, które przejęły zarówno sieć wyżyską, jak i bydgoską. Wcześniej, w czasie wojny, Niemcy już połączyli zarządy obu kolei, bo sieci stykały się w Sucharach.
0: A jak wyglądała sytuacja w okresie międzywojennym?
7: W styczniu 1920 roku kolej przeszła pod polską administrację. W latach 20. likwidowano niektóre odcinki, na przykład po zamknięciu cukrowni w Nierzychowie, a budowano inne, bardziej potrzebne. W latach 30. przeniesiono warsztaty z Łobrzenicy do Białośliwia, gdzie powstała nowa hala wagonowni i stolarnia.
0: I to wtedy pojawiły się autobusy?
7: Tak, w 1931 roku, ze względu na spore oddalenie Wyżyska od najbliższej stacji, WKP uruchomiła komunikację autobusową. To była próba uzupełnienia sieci kolejowej.
0: Potem przychodzi wojna i wszystko się zmienia.
7: W 1939 roku kolej znów trafia pod niemiecki zarząd. Po naprawie zniszczeń modernizowano infrastrukturę, a przewozy w czasie wojny bardzo wzrosły. W kwietniu 1944 roku formalnie połączono zarządy WKP i Bydgoskiej Kolei Powiatowej.
0: A co się stało w 1945 roku, kiedy front dotarł w te okolice?
7: Tuż przed wejściem Armii Czerwonej Niemcy wywieźli całą dokumentację techniczną, większość maszyn z warsztatów i pojazdy mechaniczne. Tabor, czyli lokomotywy i wagony, został na miejscu. Infrastruktura była mocno zniszczona, ale już na przełomie lutego i marca 1945 roku wznowiono pierwsze regularne połączenia.
8: Na jakich trasach?
7: Białośliwie, Wysoka Łobrzenica oraz Łobrzenica Nakło, a od sierpnia także do Witosławia. To był szybki powrót do życia po wojnie.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
8: Wspomniałaś, że złoty okres tej kolejki to lata 50. Co wtedy działo się na torach?
7: Wtedy kolej była podstawowym środkiem transportu. Sieć dróg kołowych była słaba, więc ludzie i towary jeździli głównie pociągami. W tym czasie na bydgosko-wyżyckich kolejach dojazdowych kursowały 24 parowozy, 3 wagony motorowe, 41 wagonów osobowych, 20 bagażowych i 573 towarowe.
8: To już jest poważne przedsiębiorstwo, a nie lokalna ciekawostka.
7: Zdecydowanie. Do tego od 1947 roku WKP uruchomiła połączenia autobusowe z Wyżyska do Piły i Bydgoszczy. W 1949 roku kolej została przejęta przez Polskie Koleje Państwowe i funkcjonowała jako Bydgosko-Wyżyskie Koleje Wąskotorowe, a od 1957 roku jako Bydgoskie Koleje Dojazdowe.
8: I wtedy sieć obejmowała te słynne 256 kilometrów?
7: Tak, z trzema głównymi lokomotywowniami – w Białośliwiu, Nakle i Koronowie. To był naprawdę rozbudowany system.
8: A kiedy zaczęły się kłopoty?
7: Pod koniec lat 50. Rozwój motoryzacji, coraz lepsze drogi, autobusy, samochody ciężarowe – to wszystko zaczęło odbierać kolejce pasażerów. Przewozy towarowe jeszcze przez jakiś czas rosły, ale pasażerskie spadały.
8: I zaczęły się pierwsze likwidacje linii?
7: Od 1 października 1969 roku zlikwidowano przewozy na trasie Bydgoszcz-Koronowo, a wkrótce rozebrano tory aż do Morzewca. W latach 70. planowano modernizację i zmianę rozstawu torów na 750 mm, ale tych planów nigdy nie zrealizowano.
8: Za to pojawiły się nowe lokomotywy spalinowe.
7: W 1977 roku wprowadzono do eksploatacji rumuńskie lokomotywy typu L30H, oznaczone serią LIT 2. Zastąpiły parowozy w codziennej pracy. To były mocne, spalinowe maszyny, które do dziś można zobaczyć w Białośliwiu.
8: Ale mimo modernizacji, lata 80. to już schyłek.
7: Tak, ostatni pociąg osobowy z Białośliwia do Wysokiej odjechał 16 stycznia 1988 roku. Ostatni pociąg z Nakła do Kasprowa 26 marca 1990 roku. Ruch towarowy utrzymał się do końca 1993 roku.
8: A potem już tylko cisza na torach?
7: W 1992 roku zakończono przewozy pasażerskie, a 1 stycznia 1994 roku ruch kolejowy został ostatecznie zamknięty. Nieużywane torowiska zaczęły szybko niszczeć. Część rozebrano, część po prostu rozkradziono.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
8: I tu pojawia się pytanie. Jak to się stało, że dziś w Białośliwiu znów jeżdżą pociągi wąskotorowe?
7: To zasługa pasjonatów. W 2001 roku udało się zorganizować pierwszy od lat przejazd pociągiem wąskotorowym. W tym samym czasie powstało Towarzystwo Wyżyska Kolej Powiatowa z siedzibą w Białośliwiu.
8: Czyli grupa ludzi, która postanowiła, że ta kolej nie może zniknąć.
7: Dokładnie. Towarzystwo zaczęło ratować to, co zostało z dawnej sieci i przywracać ruch na najstarszym odcinku wychodzącym ze stacji Białośliwie. Po latach starań 1 kwietnia 2009 roku Polskie Koleje Państwowe przekazały majątek dawnej WKP powiatowi pilskiemu. Od tego momentu właścicielem jest powiat, a infrastrukturą zarządza towarzystwo.
8: I dziś to już nie jest tylko kilka metrów toru do pokazów, ale normalna, choć turystyczna linia.
7: Obecnie przewozy turystyczne prowadzone są na odcinku Białośliwie, Kocik Młyn, Pobórka Wielka, około 6 km. Szlak jest przejezdny aż do Nierzychowa, a tory zachowały się dalej, do Łobrzenicy i Polinowa, choć tam ruchu nie ma.
8: A cała eksploatowana sieć Wyżyskiej Kolei Powiatowej to 34 km?
7: Tak, w tym odcinki Białośliwie – Łobrzenica – 29 km i Wysoka – Czajcze – 5 km. Na co dzień wykorzystywany jest jednak głównie fragment wokół Białośliwia.
8: Jak wygląda rozkład jazdy w sezonie?
7: W sezonie letnim pociągi turystyczne kursują w niedzielę i święta. Odjazdy ze stacji Białośliwie Wąskotorowe są o godzinie 13, 15 i 17. Trasa do Podbórki Wielkiej i z powrotem trwa niecałą godzinę.
8: Czyli idealny wypad na popołudnie. A co z taborem? Czy czym te pociągi są ciągnięte?
7: Wyżyska Kolej Powiatowa ma między innymi 4 czynne lokomotywy serii LD1 i jedną LYT2. To są spalinówki, ale prawdziwą gwiazdą jest parowóz Lowa z 1951 roku.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
8: No właśnie, parowóz Lowa. To jest ten czarny bohater wszystkich zdjęć z Białośliwia?
7: Ten sam. Przez wiele lat stał w Białośliwiu jako pomnik techniki. Dzięki temu w ogóle przetrwał. Przez krótki czas był też prezentowany w skansenie taboru kolejowego w Kościerzynie.
8: I potem wrócił do domu?
7: W 2013 roku rozpoczęła się jego renowacja. To był długi i skomplikowany proces prowadzony przez specjalistów i wolontariuszy. W 2019 roku parowóz został przywrócony do pełnej sprawności technicznej.
8: I od razu stał się gwiazdą kolejki.
7: Dosłownie. Dziś prowadzi pociągi turystyczne w Białośliwiu, ale też często odwiedza inne kolejki wąskotorowe. Kilkukrotnie gościł na kolei parkowej Maltanka w Poznaniu, na Żnińskiej Kolei Powiatowej, a w 2024 roku pojechał nawet do Niemiec.
8: Do Cottbus?
7: Tak, tamtejsza kolej parkowa obchodziła 70-lecie istnienia. Lowa była jednym z gości specjalnych uroczystości. To pokazuje, że ten parowóz jest dziś rozpoznawalny nie tylko w regionie, ale i za granicą.
8: A jak wygląda sama stacja w Białośliwiu? Bo to nie jest zwykły peron z jedną szopą.
7: Stacja Białośliwie Wąskotorowe jest naprawdę wyjątkowa. Cały kompleks jest rozłożony na 3 poziomach terenu. Poziom 0 to lokomotywownia i tory szlakowe. Poziom plus 1 to wagonownia i stolarnia. Poziom minus 1 to miejsce przeładunku z wagonów normalnotorowych na wąskotorowe.
8: Czyli kiedyś można było tu przeładowywać towary z dużych wagonów na małe i odwrotnie.
7: Dokładnie. To była kluczowa funkcja stacji, bo Białośliwie jest punktem stycznym z koleją normalnotorową. Do dziś zachował się unikatowy układ torów, warsztatów i hal. To żywe muzeum techniki, ale wciąż działające.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
8: Wspomniałaś o wolontariuszach. Jak duża jest ich rola w tym, że kolejka w ogóle jeździ?
7: Ogromna. Towarzystwo Wyżyska Kolej Powiatowa opiera się w dużej mierze na pracy społecznej. Wolontariusze remontują tabor, utrzymują.

0: Wszystkie lokomotywy biorą udział we wspólnej paradzie na stacji w Białośliwiu.
1: Czyli można zobaczyć kilka, a kilkanaście parowozów i lokomotyw jadących jeden po drugim po tych wąskich torach.
0: To robi ogromne wrażenie. Do tego przez cały czas kursują pociągi turystyczne, są pokazy manewrów, prezentacje w warsztatach. Impreza co roku przyciąga sporo osób, ale mimo to zachowuje kameralny, trochę rodzinny charakter.
1: I co ważne, z roku na rok pojawiają się nowe atrakcje.
0: Władze kolejki i towarzystwo cały czas prowadzą prace renowacyjne. Starają się pozyskiwać kolejne pojazdy, remontować tory, przygotowywać nowe odcinki do ruchu. Dzięki temu każdy kolejny zlot jest trochę inny od poprzedniego.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Zostajemy jeszcze na chwilę przy teraźniejszości. Jak dziś wygląda typowy dzień na stacji w sezonie?
0: W letnią niedzielę rano ekipa spotyka się w lokomotywowni. Sprawdza się lokomotywy, przygotowuje wagony, robi przegląd torów. O godzinie 13 rusza pierwszy pociąg z Białośliwia do Kocik Młyn lub Pobórki Wielkiej. Potem kolejne kursy o 15 i 17.
1: Trasa ma około 6 km, więc to nie jest maraton, ale wystarczająco, żeby poczuć klimat.
0: Dokładnie. Po drodze są leśne odcinki, przejazdy przez pola, niewielkie mostki. To jest spokojna, krajobrazowa podróż, która pokazuje kraj nas z zupełnie innej perspektywy.
1: A jeśli ktoś chciałby zorganizować coś specjalnego, na przykład przejazd dla grupy?
0: Istnieje możliwość zamówienia specjalnych przewozów. Można zorganizować przejazd pociągiem ciągniętym przez lokomotywę spalinową, przez parowóz, a nawet przejazd drezyną ręczną. Szczegóły ustala się bezpośrednio z towarzystwem.
1: Wspomniałaś wcześniej, że rozstaw torów 600 mm jest najmniejszy na świecie. Co to oznacza w praktyce?
0: Oznacza to, że koła wagonów są naprawdę blisko siebie, a cała konstrukcja jest lekka i zwrotna. Dzięki temu tory można było prowadzić ostrymi łukami, po wąskich nasypach, w trudnym terenie. Dziś to także unikat techniczny. Nie ma kolei o mniejszym, standardowym rozstawie.
1: Czyli każdy przejazd to trochę podróż po żywym skansenie techniki.
0: Tak, ale to nie jest skansen za szybą. Tu wszystko działa. Lokomotywy, zwrotnice, warsztaty. Można zobaczyć, jak wyglądała codzienna praca kolei wąskotorowej. Dotknąć tego świata. Usłyszeć dźwięk parowozu. Poczuć zapach smaru i dymu.
1: I to wszystko w miejscu, które jeszcze 30 lat temu było skazane na zapomnienie.
0: A dziś jest jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych krainy i ważnym elementem dziedzictwa technicznego regionu. To historia, która wciąż się toczy na 600 mm toru.
2: SK Piła News.
1: Ten budynek z czerwonej cegły schowany między torami jak w dół z góry wygląda jak ogromny zegar. W Pile mówi się na niego okrąglak, a to jedna z najciekawszych parowozowni w Europie.
0: Parowozownia w Pile, zbudowana w latach 70. XIX wieku, jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie zachowanych w oryginalnym kształcie obiektem tego typu. Ma 16-kątną halę, centralną obrotnicę i konstrukcję, która stała się wzorem dla podobnych budynków w Berlinie, Hamburgu czy Magdeburgu.
1: Czyli można powiedzieć, że Piła była kiedyś takim kolejowym laboratorium, z którego inni ściągali pomysły.
0: Można tak to ująć. W drugiej połowie XIX wieku Piła była jednym z najważniejszych węzłów kolejowych we wschodniej części ówczesnych Niemiec. Tory wychodziły stąd w 7 kierunkach, co robiło wrażenie jak na miasto tej wielkości.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: 7 kierunków, parowozy, obrotnice. Brzmi jak gotowa scenografia do filmu, ale po co w ogóle budować parowozownię w kształcie koła?
0: Okrągły rzut z centralną obrotnicą pozwalał na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Lokomotywa wjeżdżała na obrotnicę, była obracana i kierowana na jedno z 13 stanowisk. W okrąglaku można było jednocześnie obsługiwać do 3 parowozów, a 13 maszyn mogło tam stacjonować. Dach opiera się na 16 żeliwnych słupach, ma średnicę około 31 metrów, a cała hala to ponad 2000 metrów kwadratowych.
1: Czyli to była taka precyzyjna, XIX-wieczna maszyna do parkowania lokomotyw.
0: Dokładnie. I bardzo nowoczesna jak na swoje czasy. Stalowy, nitowany szkielet dachu, wywietrzniki nad każdym stanowiskiem, kopuła wysoka na 16 metrów i boczna nawa na magazyny, biura i warsztaty. To był przemyślany kompleks techniczny.
1: A kto to wszystko wymyślił?
0: Projekt przypisuje się Johannowi Wilhelmowi Schwedlerowi, wybitnemu niemieckiemu inżynierowi od mostów, dworców i zbiorników gazowych. W Pile zastosował tę samą logikę. Lekką, wytrzymałą konstrukcję, dużo światła, dobrą wentylację i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
1: I to wszystko w mieście, które wtedy dopiero się rozkręcało.
0: Pierwsza linia kolejowa dotarła do Piły w roku 1851. W ciągu 20 lat

0: Miasto stało się jednym z największych węzłów kolejowych w regionie, a w roku 1913 z Pilskiego Dworca wyjechało 575 tysięcy pasażerów. Więcej miały tylko Poznań i Bydgoszcz.
1: Czyli ruch jak na dużym lotnisku, tylko że na parę i węgiel.
0: I z odpowiednią infrastrukturą. Dworzec klasy pierwszej A, trzy poczekalnie, biura z telegrafem, poczta, mieszkania służbowe, stacje pomp, dźwig, magazyny, kryte rampy. Do tego ogromne zaplecze techniczne. Oprócz okrąglaka także królewski warsztat lokomotywowy, otwarty w roku 1907.
1: To brzmi jak kolejowe miasto w mieście. Tory, hale, mieszkania dla pracowników, cała dzielnica żyjąca z kolei.
0: Tak właśnie było. Dla kolejarzy budowano domy przy dzisiejszych ulicach Buczka, Świętojańskiej, Warsztatowej i Rejmonta, a zakłady naprawcze zatrudniały około 2000 osób. Kolej była potężną gałęzią lokalnej gospodarki.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: I w tym wszystkim okrąglak był takim sercem technicznym?
0: Jednym z kluczowych organów. Najpierw obrządzano tam parowozy. Czyszczono je, uzupełniano wodę, robiono podstawowe naprawy. Potem powstała nowocześniejsza hala wachlarzowa, a okrąglak stał się warsztatem i magazynem. Wraz z odchodzeniem od trakcji parowej jego znaczenie malało.
1: Czyli najpierw duma techniki, potem zaplecze, a na końcu magazyn, który powoli niszczeje.
0: W latach 90. okrąglak był już prawie wyłączony z eksploatacji. Brakowało pieniędzy, dach przeciekał, konstrukcja korodowała. A to budynek, który przetrwał zniszczenie miasta w czasie II wojny światowej, kiedy piła została zrujnowana w około 75%.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: I wtedy pojawiło się Stowarzyszenie Parowozownia Pilska Okrąglak.
0: W połowie pierwszej dekady 2000 lat grupa mieszkańców i pasjonatów kolei uznała, że nie można pozwolić, by obiekt się rozsypał. Założyli stowarzyszenie, nagłaśniali problem, szukali sojuszników. Ich celem było wpisanie okrąglaka do rejestru zabytków.
1: Bo bez formalnej ochrony zawsze grozi decyzja, łatwiej zburzyć niż remontować.
0: Po ponad 10 latach starań w lipcu 2010 roku parowozownia wraz z dworcem Piła Główna trafiła do rejestru zabytków. Od tego momentu nie można już było mówić o rozbiórce, tylko o ratowaniu i sensownym wykorzystaniu.
1: I tu zaczyna się spór, czy okrąglak ma być bardziej muzeum, czy żywym zakładem pracy.
0: Jedni chcą klasycznego ośrodka kultury, sali koncertowej, przestrzeni wystawienniczej, miejsca na spektakle i wykłady. Drudzy, jak Henryk Palczewski z Interloku, mówią, to zabytek architektury kolejowej. Jego siła tkwi w funkcji, nie tylko w murach.
1: Palczewski podkreśla, że taniej byłoby zbudować nowy ośrodek kultury, niż przerabiać parowozownię i zatracić jej charakter.
0: I przypomina, że w Pile jest już kilka sal widowiskowych, a parowozownia jest tylko jedna. W jego wizji okrąglak to przede wszystkim miejsce naprawy parowozów, szkolenia ludzi, działalności technicznej. Muzeum tak, ale jako dodatek. Podstawa to żywe parowozy, warsztat, dźwięk młotów i zapach smaru.
1: Czyli zamiast martwego muzeum, żywy skansen.
0: W żywym skansenie nie ogląda się tylko statycznych eksponatów, ale widzi się proces, naprawę, obrządzanie, przygotowanie parowozu do jazdy. Interlok w sąsiedniej lokomotywowni od lat naprawia muzealny tabor z całej Europy. Kotły z Piły jeżdżą w Austrii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Francji i w Polsce.
1: To znaczy, że Piła jest takim europejskim serwisem dla parowozów?
0: W pewnym sensie tak. Interlok jako pierwsza firma w Europie zbudował nowe kotły do parowozów zgodnie z najnowszymi przepisami, z oznaczeniem CE. Dlatego pomysł, by przenieść część tej działalności do okrąglaka, jest tak atrakcyjny. Turysta wchodzi do XIX-wiecznej hali i widzi prawdziwą pracę przy parowozach. To byłby ewenement w skali kontynentu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Samorząd Piły ma już konkretny plan. Muzeum kolei, ale też miejsce koncertów, spektakli, wystaw. Jak to się łączy z wizją żywego skansenu?
0: Kluczowe jest to, że po latach rozmów PKP SA zdecydowały się przekazać okrąglak miastu. Spółka uznała, że to zbędny majątek, trudny do skomercjalizowania, a utrzymanie tak dużego zabytku jest realne właściwie tylko przy udziale samorządu lub państwa. Dlatego przekazanie parowozowni miastu uznano za optymalne rozwiązanie.
1: I to przekazanie obejmuje nie tylko samą halę, ale też przyległe tereny.
0: Tak, w pakiecie jest budynek parowozowni, grunt z budynkami gospodarczymi oraz przygotowywany do przekazania teren ulicy Zakopiańskiej. Te działki mają w przyszłości służyć jako zaplecze, parkingi, mała gastronomia, a część terenów pod funkcje usługowe i rekreacyjne.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: wspomniałaś o wizjach. Jedna z nich została nawet nagrodzona w ogólnopolskim konkursie.
0: Chodzi o pracę dyplomową Mateusza Dołęgi z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Rewitalizacja zespołu obiektów kolejowych w Pile. W 2016 roku zdobyła główną nagrodę w konkursie imienia profesora Jana Zachwatowicza dla najlepszych prac o ochronie dziedzictwa kulturowego.
1: Co w tym projekcie jest takiego szczególnego?
0: Autor zaproponował Steam Center, muzeum parowozów z rozbudowaną ścieżką edukacyjną. Zwiedzanie prowadzi przez nowy budynek, antresolę w hali wachlarzowej, zakład naprawczy, salę kinową, makietę dawnego zaplecza kolejowego, dalej do okrąglaka ze skansenem pojazdów z różnych epok, a na końcu do dawnej wieży wodnej, zamienionej w restaurację i sale warsztatowe.
1: Czyli coś w rodzaju parku tematycznego dla miłośników kolei, ale opartego na autentycznych budynkach.
0: I na autentycznej historii. Są tam pokazy czynnych parowozów na obrotnicy, przejazdy historycznym taborem, prezentacje obrządzania lokomotyw, tak aby muzeum było żywym doświadczeniem ruchu, dźwięku i zapachu, a nie tylko zbiorem eksponatów.
1: Brzmi imponująco, ale też kosztownie. Tymczasem okrąglak wciąż wymaga podstawowych prac.
0: Dlatego trzeba będzie szukać kompromisu między marzeniem a możliwościami. Samorząd zapisał ogólne kierunki. Muzeum historii kolei, wydarzenia kulturalne i społeczne, usługi w otoczeniu. Szczegóły zależą od środków i partnerów.
1: W tle jest jeszcze pamięć o ludziach, którzy przez dziesięciolecia pracowali w pilskich zakładach kolejowych.
0: Od Królewskiego Warsztatu Lokomotywowego przez okres międzywojenny, II wojnę światową, odbudowę po roku 1945, aż po zakłady naprawcze taboru kolejowego i ich likwidację w 2004 roku. To ponad 100 lat historii pracy tysięcy osób. Okrąglak jest jednym z materialnych śladów tej historii.
1: A jednocześnie symbolem przemian gospodarczych. Od rozwoju i modernizacji, przez przejście na trakcję spalinową i elektryczną, po restrukturyzację, prywatyzację i likwidację zakładów.
0: W latach 90. i na początku 2000. teren ZNTK był stopniowo sprzedawany, a w maju 2004 roku zakłady naprawcze lokomotyw spalinowych ostatecznie zlikwidowano. Z dawnego imperium kolejowego zostały pojedyncze wyspy. Interlok, część infrastruktury i właśnie okrąglak.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: I teraz pytanie brzmi, co z tym symbolem zrobić? Czy uda się go w pełni wykorzystać, czy skończy jako ładne tło do zdjęć?
0: Potencjał jest ogromny. Położenie blisko Śródmieścia, sąsiedztwo rzeki, dobra komunikacja, unikatowa architektura i żywa tradycja kolejowa. To mocny fundament. Okrąglak może być miejscem, gdzie opowiada się nie tylko o parowozach, ale też o rozwoju miasta, pracy i zmianach technologicznych.
1: I o tym, że zabytki przemysłowe to nie są stare fabryki do wyburzenia, tylko część dziedzictwa, na równi z zamkami czy kościołami.
0: Dokładnie. W Pile to szczególnie ważne, bo miasto zostało mocno zniszczone w czasie wojny, a okrąglak jest jednym z najstarszych zachowanych budynków. Jego utrata byłaby stratą architektoniczną i symboliczną, dlatego decyzje o jego przyszłości muszą łączyć szacunek dla historii z realistycznym planem utrzymania.
1: Czyli przed okrąglakiem stoi teraz współczesna obrotnica. Muzeum, żywy skansen, centrum kultury. Trzeba go obrócić w odpowiednim kierunku.
0: I tak, żeby nie zgubić tego, co najważniejsze. Unikatowej konstrukcji, kolejowego charakteru i potencjału do opowiadania historii. Jeśli uda się połączyć funkcję muzealną, edukacyjną i choćby w ograniczonym zakresie techniczną, okrąglak może stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc kolejowych w Polsce.
1: A wtedy te 16 żeliwnych słupów i stalowa kopuła przestaną być tylko świadkami przeszłości. Staną się sceną, na której kolejna epoka dopisze swoją część historii.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: A w nim jeszcze jedna ciekawa historia z naszego miasta. Zabieramy Was w podróż w czasie do Piły z września 1939 roku. W miejscu, gdzie dziś jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, działał wtedy obóz przejściowy Albatros. Miejsce ogromnego cierpienia.
0: Albatros był niemieckim nazistowskim obozem przejściowym dla cywilów, Polaków i Żydów. Powstał z polecenia Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, a za jego organizację odpowiadała pilska placówka Gestapo. Obóz urządzono w hali dawnej fabryki samolotów Albatros przy dzisiejszej ulicy Lotniczej i Wojska Polskiego.
1: Czyli z jednej strony zwykłe miasto, a z drugiej, za drutem kolczastym, zupełnie inny świat.
0: Dokładnie tak. Hala była przedzielona drucianą siatką na trzy części. Po środku stał żeliwny piecyk, który prawie nie grzał. Więźniów upychano w bocznych częściach. Spali na betonie, na cienkiej, nigdy nie wymienianej warstwie słomy.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Kto tam trafiał? To byli żołnierze, cywile, mieszkańcy Piły?
0: Przede wszystkim cywile z regionu i innych części kraju. Gestapo przewoziło ludzi z okolicznych miejscowości, ale także z Warszawy czy Torunia. Wśród więźniów byli nauczyciele, księża, rolnicy, rzemieślnicy, młodzież, a także Niemcy pochodzenia polskiego i Polacy pochodzenia żydowskiego.
1: A wiadomo, ilu ludzi przewinęło się przez ten obóz?
0: Szacuje się, że przez Albatros przeszło około 500 osób. Jednorazowo przetrzymywano tam od około 250 do nawet 500 więźniów, co oznaczało ogromne stłoczenie w jednej hali.
1: I do tego warunki, które trudno nazwać ludzkimi. Jak wyglądała codzienność?
0: Warunki były skrajnie prymitywne. Przed wejściem była latryna i jedna wanna z wodą, której nigdy nie wymieniano, więc więźniowie praktycznie nie mogli się myć. Brud, wszy, smród, choroby i wycieńczenie były codziennością.
1: A jedzenie? Czy w ogóle można to nazwać jedzeniem?
0: Dzienna racja była głodowa, kawa zbożowa, około 200 gramów chleba i miska bardzo wodnistej zupy. Brakowało naczyń, więc samo jedzenie stawało się upokorzeniem. Głód, zimno i wyczerpanie nie opuszczały więźniów.
1: Mówimy o obozie przejściowym, ale to nie znaczy, że był mniej brutalny.
0: Zdecydowanie nie. Albatros był miejscem przesłuchań i selekcji. Komendant i strażnicy znęcali się nad więźniami fizycznie i psychicznie, szczególnie nad duchownymi. Wielu zginęło od pobić i tortur. W relacjach pojawia się choćby historia młodego chłopaka skatowanego gumową pałką na śmierć.
1: Czyli obóz był takim wstępem do dalszego terroru?
0: Tak. Część osób zwalniano, ale wielu kierowano dalej. Do obozów koncentracyjnych, między innymi w Sachsenhausen, a Żydów także do obozów w Wielkopolsce i na Pomorzu. Ostatni transport z Piły odszedł 20 grudnia 1939 roku.
1: I paradoksalnie o likwidacji obozu zadecydował strach Niemców przed epidemią?
0: Tak. Obóz zlikwidowano 6 grudnia 1939 roku na wniosek niemieckich mieszkańców Piły, którzy bali się tyfusu i innych chorób. Nie chodziło o współczucie, tylko o lęk przed zakażeniami.
1: Dzisiaj trudno uwierzyć, że to wszystko działo się obok miejsc dobrze znanych mieszkańcom Piły.
0: Obóz znajdował się tuż obok dzisiejszej szkoły podstawowej nr 7. Uczniowie wiedzą, że chodzą do klasy w miejscu, gdzie kiedyś ludzi bito, głodzono i upokarzano. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne, na przykład spotkania z historykami z Muzeum Okręgowego imienia Stanisława Staszica w Pile, którzy opowiadają młodzieży o Albatrosie.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Piła.
1: I to nie jest tylko sucha lekcja historii, prawda? To raczej próba zrozumienia, co znaczy pamiętać o takim miejscu.
0: Dokładnie. Uczniowie starszych klas biorą udział w prelekcjach, a potem idą pod pomnik ofiar Albatrosa na rogu ulicy Lotniczej i Wojska Polskiego. Razem z harcerzami i zuchami zapalają znicze, składają symboliczny bukiet. To proste gesty, ale niosą ważne przesłanie. Pamięć o ofiarach jest formą cichego hołdu dla tych, którzy cierpieli i ginęli wyłącznie dlatego, że byli Polakami lub Żydami.
2: SK Piła News.
1: Człowiek, który z małego mieszczańskiego domu nad Gwdą doszedł do najwyższych urzędów w państwie i zmienił polską naukę, przemysł oraz szkolnictwo. A wszystko zaczęło się w Pile. O tym dzisiaj w magazynie reporterów Radia SK Piła. Zostańcie z nami.
0: Historia Stanisława Staszica to trochę gotowy scenariusz filmowy. Z jednej strony skromny syn pilskiego burmistrza, z drugiej minister stanu, reformator, filozof, geolog, organizator szkolnictwa i przemysłu, a przy tym człowiek bardzo niejednoznaczny, z poglądami, które dziś budzą spore emocje.
1: I do tego jeszcze ksiądz, który przez ostatnie prawie 20 lat życia nie nosił sutanny i nie pełnił posługi. Brzmi jak ktoś, kto lubił chodzić pod prąd.
0: Zdecydowanie. Zacznijmy jednak od początku, czyli od Piły. W połowie XVIII wieku w części miasta zwanej Zamościem rodzina Staszyców miała swój folwark. Dom mieszkalny, stodoła, obora, owczarnia. Typowe mieszczańskie gospodarstwo. I właśnie w tym domu w listopadzie 1755 roku urodził się Stanisław.
1: Ten dom to dzisiejsza słynna Staszicówka przy ulicy Browarnej?
0: Tak, ten sam. Wzniósł go ojciec Stanisława, Wawrzyniec Staszic, burmistrz Piły. Co ciekawe, burmistrzem był także dziadek. Matka, Katarzyna z Mędlickich, też pochodziła z pilskiej rodziny mieszczańskiej. Czyli żadnej arystokracji, tylko ambitne mieszczaństwo, które stawiało na edukację.
1: I ta edukacja szybko wyniosła młodego pilanina daleko poza rodzinne miasto.
0: Najpierw było kolegium jezuitów w Poznaniu, potem seminarium duchowne i święcenia kapłańskie. Ale Staszic nie zatrzymał się na tym etapie. Wyjechał na studia do Francji, do paryskiego Collège de France, gdzie zgłębiał nauki fizyczne i przyrodnicze. Tam poznał m.in. słynnego przyrodnika Buffona. Później studiował także w Lipsku i Getyndze. Podróżował po Alpach i Apeninach.
1: Jak na XVIII wiek, imponująca trasa. Z Małej Piły prosto do europejskich centrów nauki.
0: I to właśnie te podróże ukształtowały go jako przyrodnika i geologa. Po powrocie do kraju został wychowawcą synów kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, a potem profesorem Akademii Zamojskiej. Otrzymał doktorat obojga praw, prowadził zajęcia z języka francuskiego, jeździł z rodziną Zamoyskich do Wiednia i Włoch.
1: Czyli trochę taki domowy nauczyciel, ale w wersji premium, z doktoratem, podróżami i wpływami.
0: Można tak to ująć. Jednocześnie Staszic coraz mocniej angażował się w życie publiczne. W czasie Sejmu czteroletniego przebywał w Warszawie. Pisał anonimowe traktaty polityczne, w których domagał się reformy państwa. Jego uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego i przestrogi dla Polski były wtedy szeroko dyskutowane.
1: I to jest ten moment, kiedy jego życiowa dewiza „być narodowi użytecznym” zaczyna nabierać realnych kształtów?
0: Dokładnie. On naprawdę wierzył, że obowiązkiem człowieka wykształconego jest praca dla dobra wspólnego. Po rozbiorach, kiedy państwo polskie upadło, skupił się na badaniach naukowych, głównie geologicznych i geograficznych. Podróżował po kraju, opisywał góry, złoża, rzeki. Wszedł między innymi na Krywań i Łomnice w Tatrach, co w tamtych czasach było wyczynem.
1: Czyli trochę taki wczesny łowca skał i górski eksplorator w jednym.
0: A do tego świetny organizator. Kiedy po epoce napoleońskiej odrodziło się Królestwo Polskie, Staszic wszedł do władz. Był ministrem stanu, członkiem Rady Stanu, zasiadał w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Współorganizował szkołę uniwersytecką w Warszawie i szkołę akademiczno-górniczą w Kielcach.
1: I tu wracamy do Piły, bo jego nazwisko do dziś najmocniej kojarzy się właśnie z górnictwem i przemysłem.
0: To zasługa jego pracy w Królestwie Kongresowym. Jako dyrektor generalny Wydziału Przemysłu i Kunsztów przygotował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wznowił wydobycie węgla kamiennego w rejonie dzisiejszej Dąbrowy Górniczej, zainicjował budowę pierwszych w Królestwie Polskim hut cynku, czterech zakładów o wspólnej nazwie Konstanty oraz nowych ośrodków hutnictwa żelaza.
1: Czyli człowiek, który myślał o gospodarce w sposób bardzo nowoczesny, jak na swoje czasy.
0: I nie tylko o gospodarce. W swoich dobrach chrubieszowskich założył Towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie. Rodzaj spółdzielni, w której chłopi mieli udział w zyskach i współdecydowali o gospodarowaniu. To był absolutny przełom i dlatego Staszic jest uznawany za prekursora polskiej spółdzielczości.
1: Brzmi jak eksperyment społeczny, który wyprzedził epokę.
0: Tak, choć nie wszyscy byli zachwyceni. Mieszczanie z pobliskiego miasta, którzy mieli własne majątki, nie chcieli włączyć się do towarzystwa. Ale sam pomysł, by poprawiać los chłopów, był na tle ówczesnej Polski bardzo odważny.
1: No właśnie, bo z jednej strony mamy wizjonera, który walczy o prawa najbiedniejszych, a z drugiej człowieka o bardzo ostrych, wręcz skrajnych poglądach na temat Żydów.
0: To jest ta ciemniejsza karta w jego biografii. W Przestrogach dla Polski pisał o Żydach w sposób, który dziś jednoznacznie określa się jako antysemicki. Nazywał ich szarańczą. Po roku 1815 uważał wręcz za największe nieszczęście Rzeczypospolitej. Krytykował Talmud, postulował zastąpienie judaizmu nową religią, którą nazywał mozaizmem.
1: Trudno to zignorować, zwłaszcza, że mówimy o kimś, kto jednocześnie był mecenasem żydowskiego wynalazcy Abrahama Sterna.
0: I to pokazuje, jak bardzo sprzeczny był to człowiek. Z jednej strony uprzedzenia i ostre słowa, z drugiej realne wsparcie dla konkretnego, utalentowanego człowieka. Dziś, opowiadając o Staszicu, trzeba mówić o obu tych wymiarach. O zasługach i o poglądach, które były krzywdzące.
1: Wróćmy na chwilę do Piły i do miejsca, w którym ta historia się zaczęła. Do domu przy ulicy Browarnej.
2: Pilskie zabytki w magazynie reporterów Eski Piła.
0: Dom Staszica, czyli popularna Staszicówka, to parterowy, podpiwniczony budynek z dachem dwuspadowym. W środku klasyczny układ z sienią na osi i dwoma traktami pomieszczeń. Pierwotnie ściany były w konstrukcji muru pruskiego z kamiennym przyziemiem. Dziś w dużej mierze jest to powojenna rekonstrukcja, ale zachowano oryginalne piwnice, część komina i dawny układ wnętrz.
1: A jak ten dom przetrwał burzliwą historię miasta?
0: Do końca XVIII wieku należał do rodziny Stasziców. Wawrzyniec sprzedał go w 1794 roku dzierżawcy, Christianowi Lenowi. później przechodził w ręce innych pilskich rodzin, zabudowania gospodarcze rozebrano, ale sam dom pozostał w zasadzie niezmieniony. W XIX wieku narysował go Napoleon Orda i umieścił w swoim albumie widoków historycznych Polski.
1: Czyli już wtedy był lokalną ikoną.
0: Tak, choć nie udało się go wtedy wykorzystać jako centrum polskiego życia. W latach 20. XX wieku konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Pile i działacze Związku Polaków w Niemczech próbowali wykupić budynek, ale bez skutku. Prawdziwy dramat przyszedł w lutym 1945 roku, podczas walk o miasto. Południowa część domu została zniszczona przez pociski.
1: I tu wchodzi wątek powojennej odbudowy.
0: W 1947 roku powstał Społeczny Komitet Odbudowy Domu Staszica. Dzięki jego staraniom, a także pracy firmy Jurczyk i spółka, w latach 1947-1948 dom odbudowano z myślą o stworzeniu izby muzealnej. W 1955 roku na fasadzie zawisła tablica upamiętniająca Staszica.
1: A dziś to nie tylko muzeum, ale też miejsce wydarzeń kulturalnych.
0: Za domem jest niewielki ogród, w którym latem odbywają się koncerty. Po remoncie w latach 1985-1986 przywrócono budynkowi pierwotny wygląd zewnętrzny z drewnianą konstrukcją szkieletową na elewacjach. Mimo, że to w dużej części rekonstrukcja, Staszicówka uchodzi za najstarszy zachowany budynek w Pile.
2: Historia miasta w radiu SK Piła.
1: Skoro jest dom, to musi być i muzeum. Jak to się stało, że w Pile powstała instytucja poświęcona właśnie Staszicowi?
0: Muzeum Stanisława Staszica powstało w 1951 roku. To efekt pracy ludzi skupionych w Komitecie Odbudowy Domu Staszica. Organizacyjnie nad wszystkim czuwało Muzeum Narodowe w Poznaniu, które wtedy opiekowało się placówkami terenowymi w dawnym województwie poznańskim.
1: Czyli na początku była to filia dużego wojewódzkiego muzeum.
0: Tak, uroczyste otwarcie odbyło się 21 stycznia 1951 roku. Co ciekawe, nie zachował się ani akt powołania, ani pierwotny statut. Wiadomo natomiast, że głównymi organizatorami byli dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Kazimierz Malinowski i Joanna Eckhardt. Założenie było proste – stworzyć muzeum monograficzno-biograficzne poświęcone Staszicowi.
1: Brzmi poważnie, ale obsada na początku była dość skromna.
0: Przez pierwsze dwa lata jedynym etatowym pracownikiem był woźny. Działalność merytoryczną prowadził Społeczny Komitet Opieki nad Domkiem Staszica, powołany w grudniu 1951 roku. Przewodniczył mu Kazimierz Czerwiński, nauczyciel i działacz społeczny. Dopiero 1 października 1953 roku stanowisko kierownika muzeum objął geochemik dr Ludwik Łakomy.
1: A potem ster przejęła osoba, która z muzeum związała się na długie lata.
0: Po dwóch latach Łakomego zastąpiła magister Stefania Porbadnik, historyk sztuki. Kierowała muzeum przez trzy dekady, co miało ogromny wpływ na jego rozwój. W tym czasie placówka stopniowo zmieniała charakter. Z czysto biograficznej stawała się regionalną, gromadząc zbiory z zakresu historii, sztuki, archeologii i przyrody całego regionu.
2: Historia miasta w radiu SK Piła.
1: I tu wchodzimy w gąszcz reform administracyjnych, które co kilka lat zmieniały losy muzeum.
0: W 1957 roku, w wyniku reorganizacji muzealnictwa, Muzeum Staszica przeszło spod zarządu Muzeum Narodowego w Poznaniu pod opiekę Miejskiej Rady Narodowej w Pile. Ten stan trwał do reformy administracyjnej w 1975 roku, kiedy Piła stała się miastem wojewódzkim.
1: A to oznaczało awans muzeum.
0: Dokładnie. Dawne muzeum regionalne automatycznie stało się Muzeum Okręgowym imienia Stanisława Staszica. Podlegały mu wtedy placówki w Trzciance, Złotowie, Rogoźnie, Wałczu, Mirosławcu, Skansen w Osieku i kilka mniejszych muzeów. W tej rozbudowanej strukturze dom przy Browarnej pełnił funkcję działu biograficznego, ale jednocześnie mieścił administrację, pracownię, stałą ekspozycję i wystawy czasowe.
1: Czyli w niewielkim, zabytkowym domu próbowano zmieścić całe muzealne imperium.
0: I to dosłownie. Dopiero w 1981 roku Muzeum Okręgowe dostało większy budynek w Parku Miejskim imienia Stanisława Staszica. Dzięki temu Staszicówka mogła wrócić do swojej pierwotnej roli – kameralnego muzeum biograficznego. W suterenie nadal organizowano wystawy czasowe, ale ciężar administracyjny przeniósł się do parku.
2: Pilskie zabytki w magazynie reporterów Eski Piła.
1: A potem przyszła kolejna fala zmian, tym razem związana z reformą samorządową.
0: W 1984 roku uchwalono ustawę o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. Na jej mocy muzea regionalne podporządkowano lokalnym władzom. Od stycznia 1985 roku w Tile działały trzy samodzielne muzea. Muzeum Okręgowe imienia Stanisława Staszica, wyodrębnione Muzeum Stanisława Staszica oraz Muzeum Wyzwolenia Miasta Piły.
1: To ostatnie zlikwidowano w 1992 roku, a Stasicówka przeszła pod bezpośredni nadzór prezydenta miasta.
0: Dyrektorem został historyk Józef Olejniczak. Po reformie samorządowej z 1999 roku muzeum zostało skomunalizowane i stało się jednostką organizacyjną gminy Piła. Dziś to ważny punkt na mapie miasta, zarówno jako miejsce pamięci o Staszicu, jak i centrum lokalnej historii.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Piła.
1: Skoro mowa o pamięci, to warto przypomnieć, jak szeroko nazwisko Staszica jest obecne w Polsce.
0: Został odznaczony Orderem Orła Białego i Orderem Świętego Stanisława I klasy. Jest patronem około 200 szkół i kilku uczelni, w tym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a jego pomniki stoją w wielu miastach, między innymi w Warszawie, Poznaniu i oczywiście w Pile, gdzie są aż dwa.
1: A jak wyglądała pamięć o nim tuż po śmierci?
0: Zmarł w 1826 roku i został pochowany przy Pokamedulskim Kościele na warszawskich Bielanach. W pogrzebie uczestniczyło około 14 tysięcy osób. Wykonywano też utwory Józefa Elsnera, nauczyciela Fryderyka Chopina.
1: I nawet po śmierci pozostał ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń.
0: Przez kilka lat jego grób był miejscem spotkań warszawskiej młodzieży i środowisk patriotycznych, a w setną rocznicę śmierci odbyły się tam uroczystości z udziałem najwyższych władz. Pod koniec XX wieku zaniedbany grób odnowiono z inicjatywy Akademii Górniczo-Hutniczej, a odrestaurowany pomnik odsłonięto w 1999 roku.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Piła.
1: Wróćmy jeszcze na moment do tego, jak Staszic funkcjonuje w kulturze, bo to nie tylko pomniki i tablice.
0: Jego postać inspirowała pisarzy. Mary Ann Hoare napisała opowiadanie Nie sądź w magazynie Household Words Karola Dickensa, Hanna Muszyńska-Hoffmanowa powieść Pucharek ze srebra, a Marian Brandys poświęcił mu rozdział w książce Generał Arbus. We Lwowie działało Towarzystwo imienia Stanisława Staszica, a w Pile ukazuje się seria Zeszyty staszicowskie.
1: Czyli od pilskiego Zamościa po londyńskie czasopisma. Całkiem długa droga.
0: W skrócie, urodzony w Pile w 1755 roku, ksiądz, działacz oświeceniowy, filozof, geolog, organizator szkolnictwa i przemysłu, pionier spółdzielczości. W czasach upadku Rzeczypospolitej anonimowo wspierał reformy. Po odrodzeniu państwa angażował się w budowę nowoczesnych instytucji. Po śmierci mówiono, że był sterem dla swego pokolenia i pochodnią dla następnych.
1: A jednocześnie człowiek z wyraźnymi ograniczeniami i uprzedzeniami, które dziś trzeba jasno nazywać.
0: To najuczciwszy sposób mówienia o takich postaciach. Z jednej strony ogromne zasługi dla nauki, gospodarki, edukacji i troska o los chłopów. Z drugiej bardzo ostry antysemityzm, który jest częścią jego spuścizny. Historia nie jest czarno-biała, a Staszic jest tego dobrym przykładem.
1: W Pile ta historia ma konkretny adres. Ulica Browarna. Skromny dom z drewnianą konstrukcją, niewielki ogród z letnimi koncertami i muzeum, które opowiada o człowieku, który wyszedł stąd w świat.
0: I o mieście, które potrafiło tę pamięć ocalić. Od powojennej odbudowy po dzisiejszą samorządową opiekę nad Staszicówką. Dzięki temu historia Stanisława Staszica jest żywą częścią tożsamości Piły i regionu.
2: Eska Piła News.
1: W dzisiejszym magazynie reporterów Eski Piła zabieramy Was w podróż w czasie. Najpierw historia lotniczej Piły, a później wycieczka za miasto. Zostańcie z nami. Zaczynamy od pilskiego lotniska. To prawda, że jest ono jednym z najstarszych w Europie?
0: Tak, lotnisko w Pile działa od roku 1913, czyli zaledwie dekadę po pierwszym locie braci Wright. To absolutny początek ery lotnictwa. Niemcy zbudowali tu duży kompleks. Zakłady lotnicze Ostdeutsche Albatroswerke. Obok lotnisko i szkołę pilotów. W szczycie, jeszcze w czasie I wojny światowej, służyło tu około 2000 ludzi.
1: I wśród nich byli też Polacy?
0: Tak, szkolili się w niemieckiej szkole pilotów, choć byli dyskryminowani. Zdobyte tu doświadczenie wykorzystali później w Powstaniu Wielkopolskim i przy budowie polskiego lotnictwa wojskowego.
1: Jaką rolę lotnisko odegrało w czasie I wojny światowej?
0: Prowadzono stąd loty rozpoznawcze i bojowe. Najpierw przeciw armii rosyjskiej, później przeciw powstańcom wielkopolskim. Z Piły startował samolot, który 8 stycznia roku 1919 zaatakował powstańców w Chodzieży. Został zestrzelony, a pilotem okazał się porucznik Neder, as niemieckiego lotnictwa z 26 zwycięstwami.
1: Tu nie tylko latano, ale też produkowano samoloty. Jak duża była fabryka Albatros?
0: Zatrudniała około 2,5 tysiąca robotników. W czasie wojny wytwarzała kilkadziesiąt maszyn miesięcznie. Łącznie powstało tu ponad 1600 samolotów, w tym słynne Albatrosy i licencyjne Fokkery, na przykład Fokker D7, najlepszy niemiecki myśliwiec końca wojny. Krótko przed rokiem 1914 Niemcy zbudowali w Pile trzytorową halę dla sterowców typu Zeppelin. W czasie wojny służyły do rozpoznania i nalotów, później także do lotów komunikacyjnych, nawet przez Atlantyk. Ich karierę zakończyły katastrofy i pożary, ale to samoloty i zakłady Albatros na trwałe zbudowały lotniczą pozycję Piły.
2: Historia miasta w radiu SK Piła.
1: Po I wojnie światowej wszystko się zmienia. Co się stało z pilskim lotniskiem po traktacie wersalskim?
0: Traktat był dla Piły brutalny. Nakazano likwidację lotniska wojskowego i hal. Zamknięto zakłady Albatros. Dla Polaków pracujących w garnizonie i fabryce oznaczało to bezrobocie i falę ucieczek.
1: I tu pojawia się jedna z najbardziej filmowych historii – ucieczka Alojzego Błażyńskiego.
0: 19-letni mechanik, bez uprawnień pilota, w styczniu 1919 roku wsiada do samolotu, startuje z Piły i leci na ławicę pod Poznaniem, już w polskich rękach. Ryzyko było ogromne, ale lot się udał.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Podobnie Kazimierz Rybicki. Uciekł z garnizonu, wstąpił do powstańców, później walczył w armii generała Andersa, a po wojnie wrócił do Piły.
0: I został jednym z nielicznych pilan odznaczonych orderem Virtuti Militari 4 i 5 klasy. To pokazuje, jak losy miasta i lotniska splatały się z polską historią.
1: A jednocześnie Piła staje się miejscem, przez które przechodzi fala niemieckich uciekinierów z Poznańskiego i Pomorza.
0: W halach dawnej fabryki samolotów powstaje obóz przejściowy dla około 50 tysięcy osób. Później trafiają tam także niemieccy okupanci wycofywani z Polski. To już twarda, powojenna rzeczywistość.
1: A jednak w okresie międzywojennym lotnictwo do Piły wraca.
0: Wbrew traktatowi wersalskiemu działa tu znów silny garnizon i czynne lotnisko. Lądują samoloty pocztowe, a w roku 1928 trójsilnikowy Junkers Ju-52 wpada do Gwdy w rejonie Koszyc.
1: Kilka lat później, w lipcu 1932 roku, na pilskim lotnisku ląduje samolot z Adolfem Hitlerem.
0: Przyjeżdża na wielki zlot bojówek hitlerowskich. Na stadionie miejskim gromadzi się około 10 tysięcy osób, a Piła staje się ważnym punktem na mapie rodzącej się III Rzeszy.
1: Od tego momentu lotnisko zaczyna się zmieniać w twierdzę.
0: W 1936 roku ruszają fortyfikacje, wchodzą doborowe jednostki. Wcześniej zakłady Albatros łączą się z Focke-Wulfem, a Niemcy budują nowoczesną bazę. Trzy betonowe pasy startowe, sieć dróg kołowania, hangary, magazyny, składy paliw.
1: Najdłuższy pas miał ponad 1,5 kilometra długości.
0: Dokładnie, 1525 metrów długości i 75 szerokości. Do tego słynny blaszak, hangar z dachem z blachy falistej, który stoi do dziś i służy aeroklubowi ziemi pilskiej.
1: W czasie II wojny światowej Piła staje się wielkim zapleczem remontowym Luftwaffe.
0: W halach dawnej fabryki Albatros naprawia się Messerschmitty, Focke-Wulfy, a nawet samoloty odrzutowe. Pracują tam jeńcy z wielu krajów. Tygodniowo remontuje się 2-3 samoloty, które po próbach naziemnych trafiają do blaszaka na obloty.
1: I to wszystko pod koniec wojny staje się celem alianckich nalotów.
0: W Zielone Świątki 1944 roku bombardują Piłę, chcąc zniszczyć zakłady lotnicze. Bomby chybiły, ale kolejne ataki i klęski na wschodzie przyspieszają rozbudowę umocnień. Schrony, gniazda karabinów maszynowych, artyleria przeciwlotnicza, sieć transzei wokół lotniska.
2: Historia miasta w radiu SK Piła.
1: I w takim stanie Piła wchodzi w rok 1945 jako twierdza z 26-tysięcznym garnizonem. Jak wyglądało wyzwolenie miasta z perspektywy lotniska?
0: Wojska pierwszego frontu białoruskiego docierają tu 1 lutego. Walki trwają od 27 stycznia do 14 lutego. Miasto jest silnie ufortyfikowane. Zniszczonych zostaje około 65% zabudowy, a jeśli chodzi o lotnisko, około 80% obiektów. W dobrym stanie pozostaje tylko blaszak i kilka baraków.
1: W ostatnich godzinach walk nad Piłą pojawia się para Jaków-9 z pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa.
0: Lecą kapitan Olek Matwiejew i porucznik Gabis. Podczas ataku na lotnisko samolot Matwiejewa zostaje trafiony przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą i rozbija się przy dzisiejszej ulicy Chopina.
1: Po wojnie na lotnisku stacjonują jednostki radzieckie i tu pojawia się ta czarna dziura w historii.
0: Lata 1945-1952 są słabo udokumentowane. Wiadomo, że Rosjanie bazują tu z dywizją lotniczą, korzystają głównie z jednego pasa, nie inwestują w odbudowę i przed wyjściem w roku 1952 wywożą wszystko, co ma wartość użytkową.
1: I wtedy zaczyna się polski rozdział historii pilskiego lotniska.
0: 14 sierpnia 1952 roku zapada rozkaz o utworzeniu w Pile 16 Dywizji Lotnictwa Szturmowego. Dowódcą zostaje pułkownik pilot Mikołaj Taralin, a w tym samym czasie do Piły przebazowuje się 6 Pułk Lotnictwa Szturmowego, którego korzenie sięgają frontu wschodniego.
1: Pierwsze lądowania w Pile nie obyły się bez przygód.
0: W październiku 1952 roku podczas przebazowania z Bednar pierwszy IU-10 ulega awarii przy lądowaniu. Na szczęście załoga wychodzi bez obrażeń, a 15 października wszystkie samoloty są już bezpiecznie w Pile.
1: Warunki były wtedy dość surowe. Zniszczone koszary, brak hangarów, mało mieszkań.
0: Żołnierze równolegle szkolą się i odbudowują infrastrukturę. W roku 1953 piloci osiągają łączny nalot 5150 godzin, biorą udział w ćwiczeniach i pomagają przy odgruzowywaniu miasta.
1: W połowie lat 50. w Pile pojawiają się pierwsze samoloty odrzutowe.
0: To przełom. Tłokowe IU-10 zastępują MiG-15 i ich polskie odpowiedniki LIM-1, LIM-2. W roku 1957 pułk jest już całkowicie przezbrojony w odrzutowce i zmienia profil na myśliwsko-szturmowy, a 16. Dywizja staje się Dywizją Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
1: Ale żeby w pełni wykorzystać odrzutowce, trzeba było przebudować lotnisko.
0: Stare poniemieckie pasy były za krótkie. W drugiej połowie lat 50. wchodzi wojskowa firma budowlana. Powstaje nowa, długa, na około 2000 metrów droga startowa. Nowe drogi kołowania i rozbudowane zaplecze koszarowe.
1: W tym czasie do Piły trafia 51. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego, więc bazują tam dwa pułki bojowe.
0: Od roku 1956 do 70. Piła jest jednym z największych garnizonów lotniczych w Polsce. Szkolenie jest intensywne, także na lotniskach polowych. Wprowadzane są nowe limy i nowe elementy szkolenia, w tym loty nocne i z odcinków dróg publicznych.
2: Historia miasta w radiu SK Piła.
1: Jednym z najbardziej spektakularnych epizodów były defilady lotnicze. W roku 1966 piloci lecą w formacji tafla, złożonej z 64 samolotów.
0: To do dziś największa figura defiladowa w historii polskiego lotnictwa wojskowego. 3 lata później tworzą nad Warszawą 2 stylizowane miecze grunwaldzkie z 54 maszyn. Ogromne wyzwanie organizacyjne i szkoleniowe.
1: W tym samym okresie testuje się też lądowanie na gruntowych lotniskach polowych.
0: Podczas ćwiczeń Jesienne Niebo w roku 1966 w ciągu doby przygotowano z pola eksperymentalną płaszczyznę do lądowania. Limy startowały i lądowały na dopalaniu, w tumanach kurzu. Eksperyment na granicy ryzyka, którego już nie powtórzono.
1: W połowie lat 60. w Pile pojawiają się zmodernizowane LIM-6 BIS, uzbrojone w wyrzutnie rakietowe.
0: To wymusza nowe sposoby działania. W Pile powstaje koncepcja ataku z manewru Koniczynka, opracowana pod kierunkiem podpułkownika Mieczysława Zadary. Sprawdza się tak dobrze, że trafia do programów szkolenia całego lotnictwa bojowego i jest stosowana do dziś.
1: W latach 70. i 80. Piła przygotowuje się do samolotów naddźwiękowych.
0: W pierwszej połowie lat 80. buduje się schronohangary, nowe składy paliw, rozbudowuje centralną płaszczyznę postojową. 13 listopada 1984 roku do Piły przebazowują się pierwsze Su-22, a 14 grudnia odbywa się pierwszy start z pilskiego lotniska.
1: Zainteresowanie garnizonem jest ogromne, ale tempo szkolenia początkowo niewielkie.
0: Brakuje instrukcji po polsku, doświadczonych instruktorów, są problemy techniczne. Do przeszkolenia dopuszcza się tylko pilotów partyjnych, a ci z rodziną na zachodzie są skreślani. Wielu świetnych pilotów odchodzi, choć dywizja notuje rekordowy nalot, ponad 16 tysięcy godzin.
1: a jednocześnie pojawia się nowy problem – hałas.
0: Su-22 to zupełnie inna skala dźwięku. Gdy rusza szkolenie nocne, cierpliwość mieszkańców się kończy. Sprawa hałasu trafia do sądów i do Sejmu. A brakuje pieniędzy i pomysłu, jak to rozwiązać.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: W drugiej połowie lat 80. Piła staje się centrum szkoleniowym dla pilotów z innych baz. Wśród dowódców przewijają się nazwiska, które później pojawiają się na najwyższych stanowiskach w polskim lotnictwie.
0: Wielu z nich po służbie w Pile zostaje dowódcami korpusów, zastępcami dowódców lotnictwa, komendantami szkół. Garnizon ma też swoich zasłużonych pilotów Rzeczypospolitej Polskiej, a kapitan Bronisław Chochorowski, który zginął w locie eksperymentalnym, zostaje uznany bohaterem czasu pokoju.
1: Ale ta historia ma też ciemną stronę – wypadki.
0: W latach od 1952 do 1996 w trakcie wykonywania zadań lotniczych ginie 28 pilotów. Trzech zostaje ciężko rannych. To cena służby w lotnictwie bojowym.
1: I wreszcie koniec pewnej epoki. 31 grudnia 1998 roku 6. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego zostaje rozformowany. I to jest moment, w którym nasza podróż w czasie z Piły przenosi się za miasto, do Ujścia. Kalwaria, czyli zespół kapliczek Drogi Krzyżowej?
0: Dokładnie. Kilkanaście kilometrów od Piły, na wzgórzu nad Notecią, znajduje się Kalwaria Ujska, rozległy zespół sakralny wkomponowany w krajobraz. To miejsce modlitwy i zadumy, ważny punkt tożsamości lokalnej społeczności, zupełne przeciwieństwo hałaśliwego lotniska.
1: Te dwa miejsca, oddalone o kilkanaście kilometrów, tworzą oś opowieści o regionie. Od huku silników po ciszę ścieżek kalwaryjskich. Oba są częścią tej samej historii północnej Wielkopolski. Dwa światy, jedna historia regionu.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Kalwaria Ujska to wyjątkowy zespół kaplic na wzgórzach w Ujściu, tworzony od końca XIX wieku przy kościele świętego Mikołaja z inicjatywy proboszcza Franciszka Rękawica. Przez 16 lat zbudowano 18 kaplic, każdą w innym stylu, od pieczaro przez neomauretańskie łuki po kaplice przypominające grecką świątynię czy nawet meczet. Najbardziej rozpoznawalna była dwupoziomowa stacja 12 na niewielkiej górze, z tarasami z głazów, krzewami i mozaikowym ołtarzem.
0: Czyli coś znacznie więcej niż zwykła droga krzyżowa przy kościele. Jak szybko stało się to ważnym miejscem?
1: Już od 1895 roku w każdą pierwszą niedzielę lipca odbywa się tam odpust ku czci najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. W dwudziestoleciu międzywojennym przyjeżdżało nawet około 20 tysięcy pielgrzymów rocznie z procesją i jarmarkiem u stóp wzgórza.
0: A potem przyszła wojna. Co zostało z tej przedwojennej kalwarii?
1: W latach 40. Niemcy kazali zburzyć wszystkie kaplice. Część wysadzono, a gruzem utwardzono ścieżki. Ocalał tylko zameczek Bellevue, który był punktem widokowym i zapleczem dla pielgrzymów. Po wojnie proboszcz Jan Felicki próbował kalwarię odbudować, ale władze blokowały pracę. Kończyło się na drewnianych krzyżach i skromnych inicjatywach.
0: Czyli przez lata to była raczej pamięć niż realne miejsce.
1: Trochę tak, choć krok po kroku wracało życie. W latach 60. w ruinach Bellevue urządzono kaplicę Grobu Pańskiego i zaczęto odprawiać wielkopostne nabożeństwa. W 1974 ustawiono betonowe figury 14 stacji i ogrójca, a po 1997 roku ruszyła tak zwana Nowa Kalwaria. Zbudowano m.in. pierwszą, drugą, dziesiątą i 13 stację.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
0: I na tym koniec. Czy ta historia wciąż się pisze?
1: Wciąż się pisze. W 2020 roku powstał nowy komitet odbudowy, a w 2023 odtworzono stację 10 i rozpoczęto remont zamku kaplicy Grobu Pańskiego. Dzisiaj mówi się o trzech warstwach. Starej Kalwarii z czasów księdza Rękawica, stacjach-figurach z lat 70. i nowej Kalwarii, której odbudowa nadal trwa.
2: Radio SK.
3: Hity na czasie. Numer jeden w

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.